0: Kaszelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
0: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion dup

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Polska. Kraśnik News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Mieszkańcy Kraśnika zdecydowali, które pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Znamy już wyniki głosowania we wszystkich 7 dzielnicach. Szczegóły poznał nasz reporter Artur Mazurek.
2: W dzielnicy pierwszej oddano blisko 1000 głosów, a większość mieszkańców zdecydowała, że za 60 tysięcy złotych chce zorganizować Young Fest i imprezy towarzyszące. W dzielnicy drugiej głosowało ponad 130 osób i wybrano do stworzenia altanę integracyjną. W dzielnicy trzeciej również ponad 100 głosów i wybrano projekt brakującego fragmentu ulicy Asnyka w Kraśniku. W dzielnicy czwartej blisko 83 osoby zdecydowało, że pieniądze przeznaczy na kulturalne lato nad Zalewem Kraśnickim. W dzielnicy piątej dofinansowanie pójdzie do biblioteki na rozszerzenie działalności. W dzielnicy szóstej oddało głos ponad 200 osób, które zdecydowały, że za 60 tysięcy złotych zorganizują letnią miejską potańcówkę. W dzielnicy siódmej ponad 50 osób zdecydowało, że warto wyremontować chodnik przy ulicy Towarowej.
1: Pełne wyniki głosowania oraz opisy wszystkich projektów znajdziecie na stronie budżetu obywatelskiego w Kraśniku. Rewitalizacja Starego Miasta w Kraśniku odwleka się w czasie. Magistrat czeka na zewnętrzne dofinansowanie. Ta inwestycja nadal pozostaje w planach urzędników, jednak na razie nie ma środków na jej realizację. O tym mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
3: Członkowie zarekomendowali uzupełnienie katalogu przedsięwzięć i projektów ujętych w GPR o działania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej instytucji kultury na terenie miasta Kraśnik i sformułowali wniosek o podjęcie działań mających na celu poszukiwanie środków na realizację projektów z GPR 2.2, serce miasta, rewitalizacja historycznego centrum Kraśnika oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów pod obszaru Koszary. Jak będą pieniądze zewnętrzne, będziemy działać.
1: Oznacza to, że choć projekty pozostaną aktualne i są wpisane do gminnego programu rewitalizacji, ich realizacja będzie możliwa dopiero po zdobyciu odpowiedniego dofinansowania. Na razie miasto skupia się na poszukiwaniu dostępnych programów i źródeł finansowania. Miasto zleca nową opinię dendrologiczną. To efekt decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie wycinki przy ulicy Urzędowskiej. Urząd Miasta w Kraśniku zawarł umowę z biegłą dendrolog Ireną Chorszczyńską na opracowanie opinii dotyczącej 218 drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej. Dokument ma zostać przygotowany na potrzeby ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie planowanej wycinki, mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
3: Zawarto umowę o dzieło panią Ireną Choroszyńską, biegłą dendrolog, na opracowanie opinii dendrologicznej 218 sztuk drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej w Kraśniku na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Umowa o wartości 5800 zł brutto.
1: Zlecenie nowej ekspertyzy to następstwo decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie, które uchyliło w całości wcześniejszą zgodę na usunięcie drzew. Kolegium uznało, że postępowanie prowadzone przez miasto zawierało liczne uchybienia, a zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do wydania zezwolenia. Sprawę skomentował dla nas prezes ekologicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś. To właśnie on zgłosił sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie.
4: Panie prezesie, jakby mógł pan powiedzieć, na jakim etapie stanęła ta planowana wycinka drzew wzdłuż między innymi Urzędowskiej i planowana budowa też ścieżki rowerowej? Jak ta sytuacja obecnie wygląda?
5: Aktualnie w kontekście ulicy Urzędowskiej mogę powiedzieć, że samorządowe kolegium odwoławcze po naszym odwołaniu uchyliło decyzję burmistrza zezwalającą na wycinkę drzew na tej ulicy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że kolegium odniosło się w swoim uzasadnieniu do bardzo wielu aspektów tej decyzji. Przede wszystkim podkreślono w tym uzasadnieniu, że sama inwestycja to jest jednak delikatnie mówiąc zbyt mało, aby uzasadnić tak znaczną ingerencję w środowisko naturalne, w drzewostan. To po pierwsze. Po drugie, kolegium zarzuciło również Urzędowi Miasta brak obiektywizmu przez prowadzenie postępowania. No to tutaj w trakcie samego trwania postępowania ciężko było nie odnieść wrażenia, że Urząd Miasta jednak jest w pewnym sposób stronniczy i tak naprawdę samo postępowanie jest tak prowadzone bardziej pro forma i można powiedzieć, że z góry zostały założone, że trzeba je po prostu przeprowadzić, a decyzja ma być po prostu pozytywna, nie względu na to, co się wydarzy w międzyczasie. Kolegium odniosło się też do kwestii dotyczącej odstąpienia przez Urząd Miasta od naliczenia opłaty środowiskowej za usunięcie drzew. No tutaj również kolegium zasadnie podkreśliło to, że i tego typu opłata ma mieć charakter przede wszystkim prewencyjny, ma skłaniać inwestora do przyjęcia rozwiązań nie ingerujących w takim stopniu w drzewostan, do czego jeszcze później powrócę. No i samą wątpliwości kolegium wzbudziła też sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. No, tutaj trzeba też podkreślić, że same przeprowadzenie samych oględzin przez pracowników Urzędu Miasta, którzy nie do końca posiadają do tego uprawnienia, to jest jednak zbyt mało. Wymagane jest jednak przeprowadzenie dokładniejszych badań, ekspertyz, czego kolegium również oczekuje. I w tym momencie jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o kulisę urzędowską, ponieważ czekam jeszcze na informacje w sprawie naszego odwołania do dotyczącego ulicy Kolejowej. Co do ulicy Urzędowskiej, Urząd Miasta ma teraz dwa wyjścia, albo przeprowadzić całe postępowanie od samego początku, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń wniesionych przez kolegium, albo też sterować sprawę na drogę sądową poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czemu szczerze mówiąc osobiście przy mierzących argumentach ze strony samorządowego kolegium odwoławczego nie daje większych szans, ale to już do decyzji miasta. I podsumowując całą sprawę, tak myślę, że warto by tutaj podkreślić, iż mam nadzieję, że podejście tak urzędników, jak i inwestorów do tego rodzaju inwestycji, polegające na tym, że przeprowadza się je w pierwszej kolejności kosztem przyrody, no jednak będzie odchodzić powoli w zapomnienie, odchodzi do lemosa, dlatego że jest to, można powiedzieć, relikt przeszłości, tego typu myślenie. Zresztą to się nawet odnosi do kwestii ścieżek rowerowych, ponieważ przykłady z Polski, jak i z zagranicy, to można powiedzieć takie dobre praktyki. Pokazują, że można to robić po prostu inaczej. Tworzy się nawet całe instruktaże co do tego, jak prowadzić tego typu ścieżki, które w jak najmniejszym stopniu kolidują z ścieżkami rowerowymi, z drzewostanem, z systemem korzeniowym. Zresztą to nawet nie trzeba sięgać do przykładów czy z zagranicy, czy nawet z zachodniej Polski. Wystarczy spojrzeć na przykład Białegostoku, gdzie również zaistniał problem potencjalnej kolizji z drzewostanem i udało się tam znaleźć właśnie jedno z takich nowoczesnych rozwiązań polegających na zastosowaniu tzw. nawierzchni podwieszanej, która nie ingeruje w system korzeniowy, a jednocześnie pozwala przeprowadzić ścieżkę rowerową. No i tutaj warto by tak podsumować tego typu słowami, że jeżeli zarząd powiatowych i autorzy projektu podeszliby do tego w ten sposób, sięgnęli po tego typu rozwiązanie, no to co by nie mówić, nie rozmawialibyśmy o tym w tej chwili, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
4: Okej, okay. Czyli jest szansa, żeby tą ścieżkę rowerową w tym miejscu wytoczyć bez ingerencji w drzewostan, tylko kwestia jakby zmian w projekcie.
5: Naszym zdaniem tak. Zresztą, co często podkreślałem w rozmowach ze mną, w grę tutaj wchodzi również ubieganie się o fundusze unijne. Zaproszeni jestem Urzędu Marszałkowskiego i tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy, że im bardziej dla Unii Europejskiej, im bardziej proekologiczny jest projekt, tym lepiej, tym większe są szanse na jego zrealizowanie. Zatem zastosowanie rozwiązań minimalizujących ingerencję w drzewostan tak naprawdę zwiększyłoby, a nie zmniejszyło szanse na uzyskanie tego dofinansowania.
4: Okej, okay. A co z ulicą Kolejową, bo też Pan o niej wspomniał?
5: Tak, tutaj również w tej sprawie również wnieśliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, niestety do tej pory z przyczyn dla mnie niewiadomych nie otrzymaliśmy jeszcze powiadomienia z Urzędu Miasta dotyczącego przekazania tej sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się wyjaśni. Generalnie i ulica Urzędowska, ale także kawałek Lubelskiej, jak i Kolejowa, to jest wszystko ten sam projekt rowerowe Roztocze. Łącznie łącznie około 7 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, co wiązałoby się z wycinką około 350 drzew.
1: Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę drzew.
0: SK Kraśnik.
1: W ten weekend termometry w Kraśniku mogą pokazać nawet 37 stopni w cieniu. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów z objawami przegrzania i oparzenia. Jak radzić sobie w upał? O tym Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u.
6: Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości. Przed nami upalne letnie dni. Aby ograniczyć ryzyko problemów zdrowotnych, należy się regularnie nawadniać, chronić skórę przed słońcem i w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz w najcieplejszych godzinach dnia. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie u osób starszych, młodszych dzieci i osób z chorobami krążenia. W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. W niektórych sytuacjach te czynniki mogą doprowadzić nawet do stanu zagrożenia życia. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz, osób uprawiających sport. W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
1: Na upały muszą uważać szczególnie osoby starsze, młodsze dzieci i osoby z chorobami krążenia. Kraśniczanie mogą po taniości zdobyć powojskowy sprzęt. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na letnie zakupy. Chętni znajdą tam wakacyjne zestawy na turystyczne wypady w teren, ale też sprzęty do pracy w ogródku. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie Grzegorz Kapusta. Rozmawiała z nim Anna Opasiak.
7: Mamy lato, idą wakacje i jest specjalna oferta też w Agencji Mienia Wojskowego.
8: Tak, właśnie u nas w Lublinie działa coś naprawdę wyjątkowego. Sprzedajemy tu oryginalne wyposażenie wojskowe. No rzeczy, które służyły polskiej armii, które teraz mogą służyć każdemu, kto lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, w lesie, lubi chociażby obecność nad rzeką, ale też organizuje biwak i to właśnie dla takich ludzi mamy coś wyjątkowego w naszym sklepie. Chociaż trzeba przyznać, że zaopatrują się tu też grupy rekonstrukcyjne, wiele osób. Też ostatnio zaopatruje się u nas jako osoby, które ukończyły chociaż szkolenia, kursy z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej. Są to bardzo popularne ostatnio organizowane kursy. I to właśnie lato jest najlepszym momentem, żeby nas odwiedzić nasz sklep. Właśnie wtedy, kiedy ludzie planują wyjazdy, czy to rodzinny piknik, biwak, czy wędrówkę po górach, czy spokojne wędrowanie nad rzeką. Okazuje się zwykle wtedy, że no, czegoś nam brakuje. I to u nas, w naszym sklepie, znajdziecie Państwo to, czego poszukujecie. Trzeba też podkreślić, że wojskowy sprzęt ma tę przewagę, że jest projektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach. Także ta jakość sprzętu jest zdecydowanie wyższa jak popularnie dostępnego. No, mówiąc o ofercie w naszym sklepie, trzeba wymienić tu chociażby takie pozycje, jak lornetka za 390 zł, ale też czaszki aluminiowe, manierki, kompasy artyleryjskie. Są również peleryny z masztowaniem. Można zakupić koszulę pilota z długim rękawkiem za 25 zł. Jest jednoczęściowy kombinezon pilota za 180 zł. Ale są też bluzy polowe letnie za 70 zł. Można również znaleźć mundur pracownika ochrony za 120 zł. Także gama produktów jest bardzo szeroka, ale są i torby polowe prezentowe, których ceny rozpoczynają się już od 5,50 zł aż do 30 zł. Oczywiście w zależności od wielkości. Znajdziecie Państwo również szalokominiarki za 15 zł, ale jest też latarka sygnalizacyjna za 15 zł. Wszystko, czego potrzeba, żeby wyjść w teren porządnie przygotowany.
7: No właśnie, to zainteresowanie chyba co roku jest duże, zwłaszcza, że tak jak Pan powiedział, jakość tego sprzętu mówi sama za siebie.
8: Tak, sklep funkcjonuje już wiele lat i szczególnie właśnie te okresy są takie dosyć istotne, żeby po raz kolejny przypomnieć się, bo tak jak wspomniałem, no to jest okres wakacyjny, już za chwilę praktycznie wakacje, także 2 miesiące, które można poświęcić na różnego rodzaju wypady w teren i na pewno wielu z tych potencjalnych klientów to właśnie te osoby, które korzystają z aktywnego wypoczynku, ale też urozmaicają sobie ten okres wakacyjny. Tak, no sklep jest uzupełnieniem oczywiście tego, co robi Agencja Mienia Wojskowego. Generalnie też no, duże pieniądze pozyskujemy z wyniku przetargów organizowanych, o których już wielokrotnie też informowaliśmy. No ale dzisiaj skupiamy się na naszym sklepie i tu myślę, że jeszcze po wymienieniu tych pozycji, na które warto zwrócić uwagę, chciałbym podkreślić, że wyróżniają naszą ofertę szczególnie chociażby lornetka pryzmatyczna LP7 na 45Z, to optyka klasy wojskowej, chciałbym absolutnie zwrócić uwagę, produkowana z myślą o warunkach polowych, no a nie chociażby o półce w sklepie z zabawkami. Także kto raz weźmie taką lornetkę do ręki, od razu czuje zdecydowaną różnicę. Ale też wymieniany już nóż wojskowy z 1969 Classic, który ma swoich zagorzałych też kolekcjonerów i bardzo często osoby pojawiające się u nas w sklepie kupują właśnie chociażby te dwie pozycje, które zdecydowanie wyróżnia, tak jak powiedziałem, klasę i jakość. Oryginalny polski z prawdziwą historią, chociażby wspomniany nóż, no to takich noży dzisiaj się praktycznie nie produkuje, także myślę, że jest absolutnie wyjątkowy. Mamy również w ofercie no, bardzo ciekawą pozycję, bo chociażby skrzynie wojskowe, z których no, nasi klienci robią naprawdę bardzo różne rzeczy. Pamiętamy, że jest to wysoka też jakość, jest to dobrze zakonserwowane drewno. Chcę wspomnieć, że no, te skrzynie mamy w 3 rozmiarach, no i oczywiście w ślad za tym w 3 przedziałach cenowych, czyli za 20 zł, za 35 i za 60 zł, to oczywiście w zależności od wielkości. Jak powiedziałem, trafiają one chociażby do domów, ogrodów, służą jako ławy albo kufry, ale też jako skrzynie na rzeczy warsztatowe. Wiemy też, że zdarzało się, że na przykład hol w jednym z hoteli wykorzystał skrzynię do zagospodarowania, wykorzystał i tam właśnie można je zobaczyć, oczywiście w trochę zmienionej formie, ale jest to ciekawa pozycja, która może być wykorzystywana bardzo szeroko, między innymi w budownictwie, o deskowanie, jeżeli chodzi o dachy, czy tą warstwę, zanim zaczniemy kłaść blachę, to bardzo często te skrzynie z tej racji, że są dobrze zakonserwowane, są właśnie w budownictwie wykorzystywane. No tu chcę Państwu przypomnieć, że sklep przy Łęczyńskiej 1, czyli tu, gdzie jest siedziba Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie, sklep jest otwarty 3 dni, czyli we wtorki od godziny 12 do godziny 16, w środę od godziny 9 do 13 i w czwartek, podobnie jak we wtorek, od godziny 12 do 16. Jeżeli ktoś z Państwa woli robić zakupy przez internet, bo mamy świadomość, że tak się zdarza teraz coraz częściej, zapraszamy na stronę amw.com.pl. Zobaczcie nasze sklepy, jest pełna oferta również dostępna. Przypominam też, że te środki, które uzyskujemy ze sprzedaży tych produktów, trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych RP, czyli na modernizację polskiej armii. Czyli każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę do modernizacji polskiej armii. W związku z tym serdecznie zapraszam do naszego sklepu.
1: Sklep stacjonarny wojska działa w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 1. Z oferty można też skorzystać przez internet. Zyski ze sprzedaży AMW przeznacza na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
0: SK Kraśnik.
1: Są naturalną bronią w walce z plagą komarów i meszek, ale w miastach, m.in. w Kraśniku, mają coraz trudniej. Jeżyki, bo o nich mowa, to jedni z najpożyteczniejszych mieszkańców naszych osiedli, którzy każdego dnia wyłapują tysiące drobnych owadów.
9: Grzegorz Grzywaczewski na co dzień pracuje w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
10: Zaczyna się powoli lato, w zasadzie już się zaczęło. To jest też okres, kiedy budzą się takie małe owady, które nazywają się komary. W związku z tym pomyślałem, że warto tutaj podkreślić rolę, jaką odgrywają w naszym życiu, ale także w ogóle w ekosystemie jeżyki, które zdobywają coraz większą popularność w związku właśnie z tą walką, czy też może nie tyle walką, co konkurencją z tymi owadami.
9: No, wymiar komarów nie jest wcale taki jednoznaczny. Z naszego ludzkiego punktu widzenia patrzymy na komary, powiedzmy delikatnie mówiąc, niechętnie, albo nawet mówiąc wprost negatywnie. Ale to pamiętajmy, że to tylko się tyczy tej samiczej strony, bo to samice potrzebują krwi ssaków, żeby móc rozmnażać się z sukcesem, czyli wytworzyć jaja. Tak, i one potrzebują obligatoryjnie krwi ssaków, no i tak się zdarza, że w naszym szanownym ciele też taka samica usiądzie i potrzebuje krwi. A więc nie robi dlatego, że jest złośliwa, tylko pobiera krew, bo taki jej urok, takie jest przystosowanie biologiczne. Ale w tych ostatnich czasach, kiedy mamy trochę mniej wody, bo pamiętajmy, że komar jest takim owadem, który musi zmienić środowisko, żeby się z sukcesem rozwinąć, larwy rozwijają się w wodzie. I jest to woda stojąca, czyli jeśli są jakieś zbiorniki wody stojącej, choć czasami nawet jeżeli przez dłuższy czas zostawimy wiadro z wodą albo jakiś zbiornik taki przy naszych domach, nawet przysłowiowe wiadro, jeśli ono nie wyschnie, ta woda nie wyschnie, to tam też się to mogą rozmnażać komary. Ale w tych ostatnich latach, gdzie tej wody trochę mniej, to i komarów jest mniej. I teraz idąc tym wątkiem ludzkim, a jeśli już są, no to chcielibyśmy, żeby ich było jak najmniej albo w ogóle nie było. I rzeczywiście takim naturalnym, można by powiedzieć, repelentem, no może inaczej, to nawet nie repelentem, bo repelent raczej odstrasza, raczej zniechęca, tak nazwijmy, ale takim naturalnym regulatorem występowania komarów, ale nie tylko komarów i wielu innych gatunków owadów latających. Tą frakcję owadów, która jest zawieszona w przestrzeni, której my tak naprawdę nie widzimy, my ją określamy jako areoplanktonem, czyli to jest cała masa owadów, która wynoszona przez prądy wznoszące, czy przelatujące, czasami one mogą aktywnie też latać, to jest właśnie źródło pożywienia dla jeżyków i jaskółek, czyli to są takie ptaki, które właśnie tym areoplanktonem się odżywiają.
10: Skoro już mamy ten wstęp i jak się łączy temat jeżyków z naszą codziennością, jak one wyglądają? Czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków?
9: Na zadane pytanie, czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków? Jeśli mamy odrobinę wrażliwości na przyrodę i trochę tą przyrodę podglądamy, to można powiedzieć, że tak. Ale ponieważ od wielu lat i zajmuję się edukacją i badaniami, to dla osób, które nie interesują się ptakami i zobaczą pierwszego ptaka z brzegu, no to nie jest to takie łatwe. Natomiast wyobraźmy sobie, że jesteśmy w mieście, bo powiedzmy jeżyk to jest też z innej strony taki ciekawy gatunek, ponieważ on w większości przypadków związany jest z człowiekiem. Pierwotnie rozmnażał się w skałach, czyli w jakichś pęknięciach, szczelinach oraz w dziuplach drzew w lasach. jak zaczęliśmy budować takie sztuczne skały, które my nazywamy blokami mieszalnymi, czy powiedzmy jakimiś innymi budynkami użyteczności, czy nawet domami takimi jednorodzinnymi, dla ptaków ciągle są to skały. A więc jeśli taki ptak tylko znajdzie jakąś przestrzeń, czy jest to jakiś otwór wentylacyjny, czasami jest to jakaś niewielka szczelina, on się tam może dostawać i tam się rozmnażać. Oczywiście mamy też ostatnie wyniki badań z lasów Roztocza i równiny biłgorajskiej, bo okazuje się, że część jeżyków rozmnaża się naturalnie w dziuplach tych lasów, ale niemniej jednak przeważająca liczba par związana jest z człowiekiem, czyli przede wszystkim miasta, czasami wsie. I teraz, jak rozpoznać, że to jest jeżyk w mieście? Jeśli zobaczymy latające ptaki, one są brązowawe, w przeciwieństwie do jaskółek, które są czarno, można powiedzieć takie czarno-granatowo-białe, to są jaskółki, natomiast jeżyki są brązowe. Mają kształt jaskółki, czyli stosunkowo długie, zaostrzone skrzydła. No i w locie trochę wyglądają tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, a może kiedyś widzieliśmy film przyrodniczy, gdzie widzimy pływające żółwie. Tak, one sobie świetnie radzą, chociaż tutaj są powolne, ale w wodzie świetnie sobie radzą. To podobnych kształtów, takiej sylwetki ostro zakończonych skrzydeł i takich wioseł, które pozwalają im bardzo sprawnie i dynamicznie przemieszczać się w przestrzeni.
10: Wspomniał już Pan o tym, że jest naturalnym regulatorem, jeżeli chodzi o owady. Jak właśnie on jest ważny dla tego ekosystemu miejskiego i w ogóle dla ekosystemu? Czy ta populacja owadów nam może zagrażać i on jest naszym takim naturalnym sojusznikiem?
9: W ochronie przyrody zawsze mamy ten taki dylemat. My z naszego punktu widzenia ludzkiego mówimy, co jest pożyteczne albo co jest niepożyteczne, albo szkodliwe. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania organizmów w ekosystemach nie mamy takiej kategorii pożyteczne albo niepożyteczne. Mamy kategorię drapieżnika, mamy kategorię roślinożercy, mamy kategorię mułożercy i jeśli popatrzymy sobie na jeżyka z tej perspektywy ludzkiej, to on ma ważną funkcję, jeśli idzie o właśnie obniżanie liczebności owadów, te, które mogą nam dokuczać. Natomiast z drugiej strony on jest też świetnym takim wskaźnikiem. To nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć dobrym wskaźnikiem stanu środowiska, bo ktoś powiedział, no jak to, mamy miasto tutaj przekształcone prawie w 100% środowisko, a tutaj są jeżyki. Natomiast gdybyśmy mieli taką możliwość, a pojawiają się pierwsze takie badania, żeby śledzić dokładnie trasy, gdzie przylatujące jeżyki tutaj do nas na wiosno, lato, można by tak

0: ładunków jest dosyć precyzyjny. No i od tego momentu, kiedy one przylecą i znajdą to miejsce, albo wracają w te same miejsca, albo znajdują nowe, no to zaczyna się właśnie ten wyścig o to, żeby zdobyć ten pokarm. No ten pokarm jest potrzebny po to, żeby się rozmnożyć, po to, żeby wykarmić swoje pisklęta. A ten czas przebywania w tej części świata jest dosyć stosunkowo krótki, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Zaledwie 2-3 miesiące. Dlatego też ptaki muszą dosyć intensywnie żerować, a potem karmić swoje pisklęta. Ale można by odpowiedzieć, że nie patrzymy tylko z punktu widzenia miejsca rozmnażania, ale gdybyśmy patrzyli na całość ekosystemów, czyli okolic też miast, to one właśnie pełnią ważną funkcję tego źródła pożywienia dla jeżyków i ich występowanie no jest jednak związane z potencjałem. Choć to znowu nie jest też takie łatwe, dlatego że jeżyki mogą w ciągu powiedzmy jednej doby pokonać kilkaset kilometrów, czyli jeśli nad Lublinem, w którym się dzisiaj znajdujemy, nasunęłaby się fala niżu i ten niż trwałby na przykład 2 czy 3 doby i byłoby chłodno i by padał deszcz, no to jeżyki w takiej sytuacji dorosłe mogą polecieć nawet nad Poznań, czy polecieć gdzieś do zachodniej Europy i tam żerować. Czyli to też nie jest takie jednoznaczne. No niemniej jednak one są też takim wskaźnikiem potencjału owadów, które są gdzieś w okolicy, a z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, no to, czego my nawet nie widzimy, te ptaki są w stanie upolować i przeżyć i wykarmić swoje pisklęta, czyli ta zasobność owady tutaj jest kluczowa do tego, żeby one mogły funkcjonować w tej części świata.
1: Te niezwykłe ptaki goszczą u nas tylko przez 3 miesiące w roku, dlatego warto wykazać się cierpliwością i dbać o ich bezpieczeństwo, zyskując w zamian naturalną ochronę przed uciążliwymi owadami.
2: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek zachęcimy Was do spacerów po nadleśnictwie Kraśnik. Na koniec usłyszycie o historycznym spacerze po ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
3: Nadleśnictwo Kraśnik swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje nawet powiat opolski. To, co wyróżnia je od innych nadleśnictw, to fakt, że ponad połowę terenu zajmują lasy prywatne. Nie oznacza to jednak, że zwykli mieszkańcy nie mogą spacerować wśród drzew. Nadleśnictwo może pochwalić się wieloma pomnikami przyrody, a także szlakami dla turystów. O szczegółach mówi Michał Kosikowski, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Kraśnik.
4: Nasze nadleśnictwo Kraśnik jest położone na 3 powiatach, 15 gmin i 4 miastach, czyli tutaj teren administracyjny jest dosyć rozległy. Administrujemy ponad 12 tysięcy hektarów. Ten teren jest bardzo rozległy ze względu na specyfikę położenia nadleśnictwa i lasów nadleśnictwa Kraśnik, czyli wśród pól, bo tereny powiatu kraśnickiego czy opolskiego są terenami żyznymi i jest dosyć mocno rozwinięte rolnictwo. Wybierając się do lasu na pewno trzeba odpowiednio się ubrać, założyć wygodne buty. No i też trzeba zwrócić uwagę na znajomość terenu. Jeżeli nie znamy terenu, to należy poruszać się drogami wyznaczonymi, czy to ścieżkami rowerowymi, czy szlakami pieszymi, żeby się nie zgubić. Tak? Jeżeli ktoś by się zgubił, no to musi zwrócić uwagę, odszukać tak zwane słupki oddziałowe, czyli słupek granitowy wkopany na skrzyżowaniu się linii oddziałowych, czyli oddziałów, i odczytać tą numerację. Jeżeli znajdzie taki słupek, odczyta numerację, poda do służb ratunkowych. Służby ratunkowe nam przekażą, to będzie łatwo taką osobę zlikwidować. Na terenie nadleśnictwa Kraśnik występuje kilka ciekawych ścieżek przyrodniczych. Tutaj w okolicach Kraśnika to mamy ścieżkę rowerową w leśnictwie Rudki, koło miejscowości Rudki, a w pobliżu stacji kolejowej. No, jeżeli jest ciepło, to obserwujemy duże zainteresowanie tą ścieżką rowerową i uczestnictwo na tej ścieżce rodzin całych w okresach letnich. Jest też miejsce do zatrzymania się, do spożycia posiłku, no ale pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy z tych wszystkich ścieżek, to żeby nie zostawiać tych śmieci, tylko zabierać ze sobą. Kolejnym takim miejscem do odwiedzenia jest uroczysko, punkt edukacyjny, który znajduje się na trasie z Urzędowa do Dzierzkowic przy Leśniczówce w pobliżu kapliczki Świętej Otylii. Jest również przy tym punkcie edukacyjnym ścieżka spacerowa czy też rowerowa. Znajduje się tam również punkt obsługi rowerów. Jeżeli komuś by się zepsuł rower, to można tam nareparować, są klucze. Oprócz tego punktu edukacyjnego jest zbiornik retencyjny i również przeciwpożarowy, gdzie można podziwiać to ptactwo leśne. A w okresach wiosenno letnich również ten punkt odwiedzają szkoły czy też grupy zorganizowane, gdzie prowadzona jest edukacja. Kolejnym miejscem, gdzie można odpoczywać, jest ścieżka Kleniewo w miejscowości Pomorze, to jest gmina Opole Lubelskie. Też bardzo ładna, malowicza ścieżka przebiegająca nad rzeką i również z platformą widokową nad rozlewisko. Też tam jest również miejsce do rozpalenia ogniska i warto to miejsce odwiedzić. Oprócz tych miejsc edukacyjnych czy ścieżek edukacyjnych można również odwiedzać w każdym miejscu ten las, tylko pamiętajmy również, że ustawodawca pewne zakazy nałożył na obywateli i tak stałym zakazem objęte są uprawy do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, źródliska, tereny narażone na erozję czy też ostoje zwierząt. Również nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia drzewostanu w postaci na przykład wiatrów, to wtedy wprowadzany jest zakaz okresowy, bo jest tam dużo niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy też mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach, to taki zakaz można wprowadzić. I trzecim zakazem okresowym są miejsca, gdzie prowadzi się prace gospodarcze i te zakazy okresowe są jakby widoczne, bo ustawiane są tablice. Również odwiedzający las muszą też zwrócić uwagę na uczestników innych, czyli też do lasu może ktoś sobie wjechać samochodem czy motorowerem. Jest to jakby ustawowo zabronione, nie dotyczy oczywiście służb ratunkowych, czy też osób wykonujących tę gospodarkę leśną, czy też transportu tego drewna. To też trzeba zwracać uwagę, szczególnie gdy osoby tutaj nieuprawnione jeżdżą samochodem czy motorem, przechodzą, trzeba zwrócić na to uwagę, bo może też taki samochód z zakrętu wyjechać. Również trzeba zwrócić uwagę na jakby mieszkańców tego lasu, czyli ptaki, zwierzęta w szczególności, bo teraz też okres wiosenny to okres rozrodu zwierząt i już w lasach są młode dziki i też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jeżeli widzimy takiego dzika i jakby jest, zachowuje się niepokojąco, to lepiej, żeby opuścić to miejsce, bo w każdej chwili matka tych małych dzików, czyli locha, może zaatakować. No również wybierając się do tego lasu i szczególnie w słoneczne dni, na ścieżkach lubią się żmije wygrzewać, to też trzeba zwrócić na to uwagę, przechodząc, czy taka żmija gdzieś tam się nie wygrzewa. No i oczywiście takim zagrożeniem ze strony pajęczaków są kleszcze. No okres wiosenny to trzeba zwrócić też uwagę na to, że żeby po każdorazowym wyjściu do lasu wrócić do domu i żeby dokonać przeglądu, czy kleszcza przypadkowo nie ma. Także zapraszamy do lasu w te ciepłe dni, tylko pamiętajmy o właściwym ubiorze, właściwych umiejętnościach co do poruszania się, czy też znajomości terenu lasu, no i o innych uczestnikach, czy też zagrożenia, jakie w tych lasach są, bo również przechodząc w każdej chwili może gałąź drzewa na głowę nam spaść.
5: Mówił Pan o tym, że zwierzęta mogą stanowić dla nas niebezpieczeństwo, czy też żmije, czy też locha, która się martwi o swoje małe, ale ludzie, którzy spacerują po lasach, chyba też mogą stanowić takie niebezpieczeństwo w drugą stronę dla zwierząt. Czy są jakieś takie zasady, jak powinniśmy się do tych zwierząt zachowywać? Czego nie powinniśmy robić?
4: No na pewno jak widzimy dzikie zwierzęta, no raczej z natury zwierzę jest dzikie i będzie swoją reakcję wykazywać, czyli będzie od nas uciekać. No w przypadku, gdy zwierzę zachowuje się niepokojąco, ale tu mam na myśli lisy, no czy też inne zwierzęta, no to może być podejrzenie, że są zarażone wścieklizną i też na to trzeba zwrócić uwagę. No na pewno nie możemy zabierać tych zwierząt tak do domu, szczególnie małych, bo teraz, że jest to zabronione przetrzymywanie takich zwierząt. Dwa, nawet jak nie ma w okolicy matki danego zwierzęcia, to prawdopodobnie odeszła matka, żeby odwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie szli w to miejsce.
5: A zdarzają się takie przypadki, że ludzie zabierają zwierzęta?
4: Zdarzają się. Co do ptaków, no oczywiście nie niszczymy gniazd, które są założone, szczególnie teraz jednoroczne, ewentualnie wieloletnie. Nie wybieramy jaj, czy też piskląt. To trzeba na to zwrócić uwagę. Nawet innym uczestnikom tego lasu, jeżeli ktoś tutaj tak postępuje, no to trzeba zwrócić na to uwagę. Co do psów, tak? Psy według przepisów, wchodząc z psem do lasu, trzeba go trzymać na smyczy. Spowodowane jest to, że raz może pobiec i za tym zwierzęciem, dwa może wejść w młodnik i wypłoszyć zwierzę, trzy no też są inni uczestnicy w tym lesie, inni spacerowicze czy też rowerzyści i no ten pies może zaatakować. Co do jeszcze tutaj nie niepokojąc te zwierzęta, ostatnio teraz okres zrzutów poroży jeleni. Mamy okres luty, marzec, kwiecień, gdzie jelenie zrzucają te poroża i są pasjonaci zbiorów tych poroża i samo chodzenie po tych młodnikach, no to już za tym porożem powoduje płoszenie tych zwierząt, gdzie w okresie dnia zwierzęta spoczywają. Odnośnie żmii, to trzeba na to zwrócić uwagę, szczególnie na tym, tak jak już wspominałem, odnośnie miejsc bardzo nasłonecznionych, tam lubi się wygrzewać żmija. No jeżeli nas ukąsi, musimy szybko skorzystać z porady lekarskiej, bo też może być to ukąszenie niebezpieczne, czy nawet śmiertelne. No jeszcze nie ma sezonu na komary, ale niedługo może ten sezon się zacznie, to też chyba tych komarów w lesie jest dużo i mogą nas tutaj dosyć mocno kąsać, ale oprócz komarów, no, w lesie również z innych owadów takich niebezpiecznych są osy czy też szerszenie. To też trzeba zwracać na to uwagę, bo osy czy szerszenie zakładają w dziuplach również swoje jakby gniazda, a także no, w takich miejscach, bym powiedział, z drzew spróchniałych, czy też nawet zdarza się, że w młodych uprawach też jakby te gniazda os się znajdują.
5: Okej. Okay. Jeszcze mam pytanie, bo na początku mówił Pan o tym, że jak się zgubimy w lesie, to trzeba szukać takiego słupka przy skrzyżowaniach i wtedy możemy służbom powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i wtedy nas znajdą. A co jak nie mamy na przykład zasięgu, to jak wtedy się w tym lesie odnaleźć?
4: No generalnie no trzeba zapamiętać, którą drogą się przyszło, tak? No jeżeli już się zgubimy, no to jak się nie ma zasięgu, no to trzeba właśnie szukać tych słupków. I teraz już samo to, że znajdziemy ten słupek, idąc w poszukiwaniu zasięgu, to możemy już dalej namierzyć, że byliśmy przy takim słupku, jesteśmy w tym rejonie. No jeżeli nie ma no, tego zasięgu, no to trzeba iść dotąd, aż się już zgubiliśmy, to trzeba go poszukać. No chyba, że spotkamy przy osobę przypadkową, to trzeba podpytać, w którym miejscu jesteśmy. No też trzeba mniej więcej zorientować się, no bo jak jeżeli wychodzimy do lasu, to wiemy o jakiej porze, no spojrzeć na słonko, tak, w którym miejscu jest, czy jesteśmy na wschód, czy idziemy na wschód, czy na zachód, także też tutaj to słonko ma znaczenie, mówię, w te pogodne dni. Lasy kraśnickie no nie są, bym powiedział, zwartymi takimi dużymi kompleksami, bo największy kompleks ma 1300 hektarów, to jest przy Kraśniku i jeżeli wejdziemy przykładowo od Kraśnika, no to możemy wejść w miejscowości Rudki, czyli w kierunku Lublina, czy też do S19 też możemy dojść, czy w następnym kierunku Sulów i także raczej gdzieś wyjdziemy w pobliżu jakiś dróg. No, kompleksy duże, jeżeli są zwarte, no to już jest tym troszkę większy problem, bo możemy przejść nawet i kilkadziesiąt kilometrów, za czym dojdziemy do jakiejś drogi, która by nas zaprowadziła, jeżeli oczywiście takie drogowskazy są. Jeszcze też trzeba pamiętać, że przy drogach, dojazdach pożarowych są tabliczki. Dojazd pożarowy numer to też jest jakby świetny atrybut do zlokalizowania, w którym miejscu jesteśmy, czy przynajmniej jaka droga, przy jakiej drodze jesteśmy. Także trzeba zwracać też na to uwagę.
3: Wybierając się na spacer po lesie, pamiętajmy o stroju odpowiednim do pogody.
2: SK Kraśnik.
3: A na koniec zabierzemy Was na spacer po starej ulicy Wesołej w Kraśniku. Dowiecie się, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
6: Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali i radcy Mieczysława i Genowefa. Mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułku Łanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutaj, że mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona, oni pochodzili z Tuszowa. To jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Uczula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno nie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie, natomiast dalej o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyło. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Głojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził. roku się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może ona na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stój mnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz-Domulis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów, wspomina właśnie pan. Następne mieszkanie tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego. Tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski pan Saluter, także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł i ona to z tymi 7 dzieci musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie dętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec pana, tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku, tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Darej to był róg Wesołej i Niecałej. To tutaj mieszkali Jurkowscy, państwo Jurkowscy, państwo Czerwińscy, oj i Wroślakowie. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się to wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To było dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską, a tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
3: W kolejnej części przejdziemy się na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek o niezwykłym i mało znanym muzeum w Kraśniku. Będzie też kolejna część historii ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
3: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury, a także wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów, na niektórych można nawet zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały między innymi pożarnicze orkiestry. Izba wzbogaciła się także o dwie rzeźby, o których mówi opiekun placówki Szczepan Ignaczyński.
7: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Koło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry. Oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra. I czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć. Zwymiarował to, narysował ten rysunek, się ostał, że tak powiem. Wydał go w albumie, Zinn jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało. I tam właśnie jest rysunek tego. A my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa, a między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił, na strażaków zawsze można liczyć. I tu jak widzimy na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II, także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało kilka, chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum. A z kolei no jaki związek ma ze strażakami? No znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w brogu, podpalił brog, gdzie tam syna nakrył, zjadnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w otworku, w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, się spodobała, rzucał monetę do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze z całej Polski, to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął, w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Chodla, a tu na tej plaży widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze i tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka, Roberta Jarnoszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskie Góry, a było tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy, bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne, Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. Mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli z ponad 100 lat temu, sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek na nawet niektóre są takie, które z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda, Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz Królewiec, czy Bałten, Bytom. I nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stadt Sparkasse Bałten, prawda, czyli Miejska Kasa Oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego. Może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich, i kraśniczan, i nie kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa, tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest, w ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisą, tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, około 140 skarbonek w postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka, i takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben z skarbonka, a teraz mamy jeszcze 2 bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Buzon nam doszedł, saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława, batuta, tak? Dyrygencka, buława, batuta.
5: Potężna.
7: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, ochotnicza straż pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgu w swoich Włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi, czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No mała, bo to do potrzeb muzealnych do sali. To jest. Aha, jeszcze co ciekawego doszło. nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robi. I tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest, jest taka sala, że tak powiem, trofeów. O, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą, i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi, i tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
8: Jak to się uruchamiało?
7: Silnikiem elektrycznym na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, która, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. A chyba jest jeszcze? Jest jeszcze.

0: budowała 30 lat. Tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. Tu gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, takie wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcik, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe.
1: SK Kraśnik. Na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
2: Prawa strona ulicy Wesoła do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem. I z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku, koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu dwie srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między Rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w Koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą. Wspomina to, opowiadał mi także. Dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Stamusowecka z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie. Później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sołtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej. Zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te budynki. No i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji, pan Wojciech jest doktorem ekonomii, pani Apolonia weterynarię ukończyła, pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym, WKS Tęcza Kraśnik, to zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. O, i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7, to jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Wronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halida. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt, został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 pułku Łanów.

0: matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z nad Wisły, niedaleko Annopola. I tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona to wspomina właśnie. Dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj. Natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali.
1: Kolejna część już w następnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Soleckiego, czyli kraśnickiego nauczyciela i kolekcjonera, który swój dorobek prezentuje w szkolnej sali. Na koniec opowiemy o historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Jako kilkuletni chłopak szukał staroci na strychu. Tak zaczęła się przygoda kraśniczanina z kolekcjonerstwem. Marek Solecki jest nauczycielem biologii w zespole szkół nr 3. W 1995 roku założył tam szkolną izbę historyczno-etnograficzną. Aktualnie jest to największe w Polsce szkolne muzeum. O swojej pasji opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
3: Na początek proszę powiedzieć, jak tak właściwie zaczęła się pana przygoda z kolekcjonerstwem?
4: Na początek wygląda prozaicznie, bo będąc na strychu starej chałupy mojej babci i dziadka Rubajów tutaj w Buzyniu, to jest dzielnica Kraśnika, zobaczyłem bardzo fajne eksponaty, stare lampy naftowe, jakieś butelki, jakąś wagę, jakieś takie drewniane cebrzyki, czy załóżmy niecki, i to mnie zaciekawiło i po prostu one były niepotrzebne, walały się i zacząłem je znosić do naszego mieszkania w bloku. Wtedy mieszkaliśmy z rodzicami.
3: To w takim razie od ilu lat pan kolekcjonuje?
4: No załóżmy 7-8 lat, chociaż wcześniej też już coś zaczynałem, bo pamiętam, że fascynowały mnie takie odciski różnych żyjątek w kredzie i nawet miałem niezłą kolekcję, tak mniej więcej 7-8 kg. Trzymałem to w takiej szafce na balkonie, tylko mamie to się nie podobało, bo zajmowało miejsce przeznaczone na jakieś weki i w pewnym momencie mi to wzięła i wyrzuciła.
3: A co do tej pory udało się panu uzbierać?
4: Co niektórzy mówią, że ja zbieram sprzęt dawny AGD, czyli wszystko, co jest związane z gospodarstwem domowym, czyli jakieś żelazka, wagi, stare garki gliniane, butelki, ale także mam kilka kieratów, sieczkarni i tego typu dużych maszyn rolniczych. A najmniejszymi takimi eksponatami to są na przykład psie numerki. Mam ich w kolekcji około 100 i nawet udało mi się kiedyś napisać fajny artykuł na temat historii psich numerków. On jest dostępny w internecie na stronie internetowej urzędowa, konkretnie Głos Ziemi Urzędowskiej 2018. Tamten artykuł można sobie w internecie poczytać.
3: Jest pan posiadaczem największej w Polsce kolekcji wag produkowanych w Lublinie. Dlaczego akurat wagi stały się takim elementem?
4: Ja mam po prostu taką jedną wadę, tak to nazywam, to swoje kolekcjonowanie, że nie skupiam się tylko na jednym asortymencie, tak jak co niektórzy koledzy moi zbierają tylko wagi, tylko piwne butelki, albo same tylko etykietki po piwie, albo same żelazka. Ja zbieram po prostu wszystko i stąd taka właśnie duża rozpiętość. Natomiast odnośnie wag, pierwszą wagę zdobyłem właśnie, znalazłem na strychu mojej babci, tutaj na Buzyniu, i to była waga niekompletna. Teraz już wiem, że to była waga, czy jest waga, bo jest w moim zbiorze, pana Kolbego z Warszawy. I ciekawostką było to,

0: że jedna szalka była płaska, druga taka wyższa z dzióbkiem na sypkie produkty i ta szalka z dzióbkiem była bardzo ładna, błyszcząca, bo była używana przez babcię do nabierania mąki z worka, który się znajdował na strychu. I jak coś trzeba było upiec, no to po prostu szło się na strych i tą szalką nabierało. Także to była moja pierwsza waga. Natomiast skupiam się w tej chwili na wagach lubelskich. Mam praktycznie w swoich zbiorach eksponaty z 12 różnych albo fabryk, albo zakładów naprawczych z Lublina. Przy czym niektóre to są tylko unikaty pojedyncze w mojej kolekcji, na przykład waga Aleksandra Żurawskiego, czy Fiduta, czy Owsianki. I jeszcze 4 miesiące temu w internecie szperając materiały, szukałem materiały na temat wag, zobaczyłem, że na jednej ze stron są zdjęcia dwóch moich eksponatów, ściągnięte z artykułu na temat fabryki wag Ideala w Lublinie i było oczywiście źródło podane i był kontakt i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Wspaniały człowiek prowadzi tą stronę, ona się nazywa Funtofi, to jest taki projekt międzynarodowy. Praktycznie z całej Europy, ale głównie to się skupia na terenach właśnie wschodniej Europy, środkowej Europy, są zebrane miastami fabryki wag, fabryki odważników i od 4 miesięcy współpracuję właśnie z tym Witalijem Tomcikiem z Odesy. Udostępniam swoje zdjęcia, robię zdjęcia, kadruję je odpowiednio i szukamy historii, adresów danych fabryk. W każdym razie wcześniej 4 czy 5 pozycji było pustych w wykazie wagarstwa lubelskiego, a ja swoimi eksponatami je zapełniłem. Także polecam stronę internetową Funtofil. To poszukiwanie przebiega wielotorowo, bo przede wszystkim to były strychy mojej babci ze strony mamy, ze strony ojca, następnie dalszych członków rodziny, ich sąsiadów i później już wszyscy widzieli na przykład na Budzyniu, że jest taki wnuk babci Stefci Rubajowej, który zbiera starocia, chętnie mnie tam wpuszczano na te strychy i dzięki temu szereg eksponatów zostało uratowanych, bo w tej chwili albo są te chaty zburzone, albo już dachy wymienione, strychy wyremontowane i to praktycznie poszło gdzieś tam na śmieci. Następnie jak miałem pierwszy samochód, to były lata gdzieś 93, 4, maluch to był, no to w każdej chwili wolnej, kiedy wakacje miałem trochę czasu, czy jakieś ferie, no to jechało się dosłownie w teren za starociami i zwoziło się całe po prostu duże ilości tych staroci, przy czym praktycznie brałem wszystko, co było stare, wtedy ludzie chętnie puszczali takich ludzi jak ja, mieszkających właśnie tych sąsiednich wsi, nawiązywałem rozmowę, tam starałem się tam jakieś znaleźć wspólne tematy, w każdym razie przywoziłem fajne eksponaty i je po prostu się czyściło, konserwowało i wzbogacało moją kolekcję. Następnym punktem poszukiwania to są punkty złomu, tylko że w tej chwili jest coraz mniej na nich starocie, a poza tym już jest taka duża konkurencja, bo są niektórzy po prostu traktują kolekcjonowanie jako źródło zysku, że coś kupić tanio, drożej sprzedać i nie patrzą na to, że tu jest jakaś wartość historyczna, którą gdzieś tam pozbywamy się, gdzieś tam idzie w obce ręce, ale jeszcze swego czasu to często bywałem na punktach złomu i dużo eksponatów też stamtąd mam, między innymi górę od takiej świniarki, to jest moskarnia świniarka z napisem Jan Serwacki Zakrzówek, czy Chemia Fichtelbaum Janów Lubelski. To są takie unikalne artefakty. Albo jeszcze obecnie no to portale internetowe, coś tam ciekawego też się kupuje. No i oczywiście giełdy staroci. Te 20 lat temu bywaliśmy z kolegami na giełdzie na słynnym kole, a teraz zostaje Lublin, Rzeszów, Rozwadów, Puławy. No ja tak zostałem wychowany, że po prostu udzielam się społecznie, tak jak moja mama, i nie trzymam tych swoich eksponatów, tak jak są niektórzy kolekcjonerzy w domowych pieleszach, że tylko dla siebie, dla najbliższych są do pokazania. Po prostu chętnie je udostępniam. W szkole, gdzie uczę, czyli w zespole szkół numer 3 w Kraśniku, organizuję na bazie właśnie tej mojej izby historyczno-etnograficznej olbrzymie wystawy. Do tej pory było ich 7. I taka ciekawostka, w trakcie jednej z nich w 2009 roku w ciągu 5 dni tą moją wystawę zwiedziło 1000 zwiedzających. Co pół godziny była grupa albo przedszkolaków, albo uczniów szkoły podstawowej, albo gimnazjalistów, bo wtedy były dni otwarte szkoły. I jeszcze prezentuję te starocia na różnych pokazach z kolegami z klubu. Jestem kolekcjonerem, prezesem od 2007 roku Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów i jakieś dożynki, Dni Kraśnika, Maliniaki, zawsze tam byliśmy obecni ze swoimi wystawami staroci, pokazami na przykład robienia masła i tak dalej, i tak dalej, a także robiłem różnego rodzaju pokazy staroci, czy warsztaty ważenia na starych wagach w przedszkolach, szkołach podstawowych. Także dzieciaki miały wtedy w tym dniu przynieść z domu swoją zabawkę jakąś ulubioną albo jakieś warzywa, owoce i uczyliśmy się ważyć, znaczy ja ich uczyłem ważyć na starych wagach, zasada ważenia, co jest lekkie, co jest ciężkie, ile to waży, ile jak odważyć na przykład wybraną ilość produktu, 10 deko cukierków czy coś w tym rodzaju. Także jeszcze wypożyczałem te eksponaty do szeregu muzeów, między innymi tu w Kraśniku kilkukrotnie, Muzeum Regionalne czy Muzeum 24 Pułku Łanów, czy Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Zamojskie w Zamościu, w Baranowie Sandomierskim, w Mielcu i tak dalej, i tak dalej. Także jestem otwarty. I jeszcze jakieś festyny poza Kraśnikiem, bo na przykład kilkukrotnie, 4 albo 5 razy eksponowałem swoje kolekcjonerskie przedmioty na festynie, które robi Zbigniew Jurkowski z Lublina. To był festyn Pasji Ludzi Pozytywnie Zakręconych i jeszcze raz byłem w Medynie Głogowskiej, bardzo fajnej. Odbywa się tam taki, można powiedzieć, warsztaty garsarskie, pokazy starego garsarstwa, duży festyn i też tam miałem dużą wystawę staroci.
1: A czy czuje pan jakiś sentyment do niektórych egzemplarzy? Czy ma pan jakieś swoje ulubione zbiory?
0: To się zmienia. Na początku to były takie pamiątki. Dalej są pamiątki rodzinne, bo mam takie na przykład unikalne zdjęcia mojego dziadka, który był ułanym w 24 pułku tu w Kraśniku stacjonującym. I te zdjęcia na przykład w koszu motocykla Sokół były już publikowane w wielu publikacjach, między innymi Jerzego Majki, który opisywał brygady generała Maczka. Inne pamiątki rodziny pochodzące ze strony mojego ojca, rodziny z Kresów jeszcze, Maksymówka koło Zbaraża i w mojej rodzinie jeszcze był biskup Łukasz Solecki, pochodzący z Kresów, który był wcześniej pierwszym polskojęzycznym rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i udało mi się kupić też parę pamiątek związanych z jego osobą, między innymi książkę Dzieła wybrane Szekspira z pieczątką Księgozbiór księdza Łukasza Solickiego. Także to są takie wspaniałe rzeczy, natomiast później fascynowały mnie właśnie żelazka, skupiałem się głównie na tych żelazkach. W tej chwili jestem wielbicielem wag, można by tak powiedzieć, takim prawdziwym funtofilem, ale wcześniej znowu fascynowały mnie różnego rodzaju butelki, różnego rodzaju przeznaczenia. Mam szereg artefaktów pochodzących z Kraśnika, między innymi z dwóch fabryk wódek w Kraśniku. Fabryka octu spirytusowego, fabryka wody sodowej, to wszystko przedwojenne i jeszcze okoliczne browary, Popkowice, Kluczkowice, Wierzchowiska, Lublin, to 3 browary mam w kolekcji Jęsza, Wetter i okupacyjny browar parowy Jeleń. Co tam jeszcze? Syfony olbrzymie miedziane, takie pierwowzory saturatorów z czasów PRL-u, czyli olbrzymie syfony, które miały 20 litrów i więcej pojemności, stały w sklepach, w jakichś drewnianych beczkach z lodem jeszcze, żeby to było zimne w środku i można było sobie kupić na miejscu wodę sodową z sokiem lub bez. W tej chwili mam takich syfonów od małego miedzianego, dwulitrowego do jakichś tam 30-litrowych, 54 to jest największa kolekcja w Polsce. Natomiast od pewnego momentu skupiam się głównie na wagach, to są bardzo ciekawe eksponaty, mają swoją ciekawą historię. Chodzi o sygnowania, reperacje, jakieś tam takie miksy, bo na przykład mam dwie wagi Optimusa, które powinny powstać w fabryce Kolbego, tylko jedna z nich ma sygnowania Kolbego, a druga ma Webera, także nie wiadomo, jak je traktować. Tak jak mówiłem wcześniej, od małego lubiłem zbierać jakieś takie skamieniałości i były takie okazje w momencie, kiedy byłem, załóżmy, uczniem podstawówki wtedy, byłem uczestnikiem szeregu obozów wędrownych tutaj w górach i kiedyś trasa jednego z takiego obozu biegła w koło Kletna, tam gdzie była chyba kopalnia takiego marmurku. Metodą wybuchową po prostu pozyskiwano ten marmurek i on był używany do robienia lastryko, czyli posadzek, parapetów i tak dalej. I wtedy właśnie odkryto jaskinię niedźwiedzią i my sobie na przykład zmęczeni po jakimś tam kilkunastokilometrowym marszu zjedliśmy sobie kanapki, patrzymy, robotnicy coś tam taczkami załóżmy wywożą, jakiś taki rumorz skalny, ale wśród nich są jakieś kawałki kości, zębów o coś takiego i pytamy się, co takiego. A to mówią, że są to kości niedźwiedzia jaskiniowego, tutaj właśnie odkopują tą jaskinię i poszliśmy na układ, ja jeszcze dwóch moich kolegów, że oni mieli przerwę na papierosa, a my zapierdzielaliśmy, kolokwialnie mówiąc, łopatą, taczką i tak dalej, wywoziliśmy za nich, ale co znaleźliśmy w tym rumoszu, to było nasze. I ja wtedy znalazłem trzy kły niedźwiedzia jaskiniowego, jakieś kręgi, w tym szczytowy atlas, kość udową i fajnie to wyglądało, bo później w plecaku tą kość udową miałem w poprzek, załóżmy, umocowaną, jeszcze folię owinąłem, bo już zaczęła pękać na słońcu, a ludzie tak patrzyli, co ja tam niosę. Także to by trafiło gdzieś tam po prostu, no by się zmarnowało. A u mnie w tej chwili jest jednym z eksponatów kącika paleontologicznego, a te takie kości mamuta to po prostu oficjalnie kupowałem na giełdzie staroci. Jest to dozwolone według prawa, także to były na przykład pierwsza kość, to był fragment łopatki kupiony na giełdzie w Lublinie, staroci, za jedyne 30 zł przeliczone na nasze pieniądze. Natomiast pozostałe, na przykład zęby mamuta, to już na giełdzie gdzieś tam w Rzeszowie. Ktoś tam po prostu znalazł na tej zasadzie na wierzchu gdzieś tam i później sprzedawał. Ja to po prostu kupowałem na tej zasadzie. A takie na przykład skorupki jaja oviraptora, no to w internecie też jest to dostępne. Można sobie poszukać na przykład na Allegro. Tylko, że w tej chwili to już są bardzo duże pieniądze. Wcześniej też były pieniądze takie do przyjęcia. Natomiast w tej chwili już niestety jest to praktycznie niedostępne. Nie pojawia się, a jak już to rzadko. Kiedyś jak się skupiałem na żelazkach, no to praktycznie potrafiłem się gdzieś w piwnicy w moim domu do 11, do 12 z szota, wiertara i tak dalej. Czyszczenie, konserwacja pastą woskową na gorąco i praktycznie te eksponaty to nie wymagają większych zabiegów, tylko przetarcia skórzu. Mam taką właśnie półkę w domu, gdzie jest 40 kilka, może 50 ciekawych żelazek, dwupoziomowa półka w korytarzu. No to takie najciekawsze rzeczy. Natomiast jeżeli kupuję jakieś na przykład wagi zdezolowane, no to one wymagają już fachowych napraw, w tym takich typowo ślusarskich, dorabiania części. I tutaj jest cała zabawa. W ogóle mam bardzo dużą satysfakcję, jak trafię jakiegoś takiego w cudzysłowie złoma, ale ma on w sobie potencjał, tą duszę i po wyremontowaniu, po naprawie zachowawczej staram się zachować jak najwięcej starej farby. Praktycznie takie wagi już są w pełni funkcjonalne, bardzo czułe. Wystarczy położyć kawałek kartki papieru, już reaguje taka waga na ten nacisk. To jest największa właśnie satysfakcja, że coś takiego powinno według niektórych trafić na złom, gdzieś tam do lamusa historii, na śmieci dosłownie, a u mnie mają drugą, po prostu drugie życie i cieszą oko kolekcjonerów. I jeszcze pochwalę się, że już miałem tutaj wizyty w Kraśniku kilku kolekcjonerów takich bardzo znanych. Ostatnio odwiedził mnie pan Grzegorz Dziedzic z Warszawy, który też jakieś ma bardzo duże kolekcje związane z wagarstwem. Różne wystawy organizował, a nawet publikacje wydawał opisujące właśnie historię wagarstwa. Ma ciekawe w tej książce zdjęcia swoich eksponatów, ale jak zobaczył, jakie ja mam, to też mu, można powiedzieć, kolokwialnie kopara opadła, bo mam kilka unikatów, które na pewno chciałbym mieć w swojej kolekcji. Już mnie tam naciska, żebyśmy się wymienili, a ja mówię ostro, że nie, bo to są moje po prostu takie koronne przedmioty właśnie związane z wagami starymi.
1: Został pan odznaczony medalem zasłużony dla kultury polskiej. Co tak naprawdę to wyróżnienie dla pana oznacza?
0: No to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja dla mnie, że mnie doceniają nie tylko tutaj na forum lokalnym, tylko gdzieś już w Warszawie. Ta odznaka była związana z rocznicą istnienia 25-lecia mojej tej Szkolnej Izby Historyczno-Odeograficznej, także cieszę się, że mnie w Warszawie doceniono. Natomiast w 2015 dostałem podobne odznaczenie resortowe, ale wojewódzkie, czyli odznaka zasłużonej dla województwa lubelskiego, wcześniej zasłużony dla powiatu kraśnickiego, już nie mówiąc o tytule Kraśniczanin Roku, czy też bardzo cenię sobie takie wyróżnienie, wkręcenie przez pana Orłosia do galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Jestem jedynym na razie z Kraśnika wyróżnionym w ten sposób.
2: Marek Solecki udziela się społecznie i chętnie udostępnia swoje zbiory. Organizuje wystawy w szkole, a także na różnych regionalnych wydarzeniach.
3: SK Kraśnik.
2: A na koniec ostatnia część spaceru po Starej Ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starej części Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat. I właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszka. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. O, także ze wsi Suchyni. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także, a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili, przy ulicy była pompa ręczna taka. To pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz, z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to go znają, w Kraśniku wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to na Czwartku. Sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No, ale pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, o niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca, tak. Tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał, także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym, także dziczyzna się trafiała. A z jego siostrą, pana Adama Deca, ożenił się pan Fidelis Łukasik. Jest to na zdjęcia, to jest jego żona. Fidelis Łukasik. I najpierw wspólnie prowadzili tą restaurację, ale później gdzieś tam podzielili się i pan Fidelis Łukasik do tej kamienicy Deców dobudował, to jest zaplecze, już nieistniejący zresztą, dobudował sobie budynek i w tym budynku prowadził kawiarnię. To był nowy budynek pana Fidelisa w miarę, bo to były gdzieś lata 60., jak on pobudował, lata 58 chyba. Mam tu nawet zapisane, bo tu syn pana Fidelisa Łukasika, który mieszka w Lublinie, przysłał mi zdjęć sporo i informacji sporo na temat dziadka Czesława Deca i o, tu jest cała rodzina nawet i gdzieś ich odwiedzili. Tutaj po przeciwnej stronie jeszcze te budynki istnieją, a ta córka nazywała się, miała na imię Krystyna właśnie. I tu z mężem, tu ich rodzina jakaś z zagranicy odwiedziła. Pan, o tu z dziećmi, pan Czesław Dec był także komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej przez wiele lat. Tu nawet widać, jak przy motopompie sobie stoją, tak? Bardzo dobre zdjęcie. Pan Dec też w wojsku służył, tu przysłał mi właśnie zdjęcie, tylko nie wiem, to jest właśnie pan Dec. O, widać, że piekarz, a później restaurator. A to jest Adam Dec. To jest właśnie przeciwna strona Gwiazdowskich i Wojciechowskich budynki. O, Natomiast ten sobie stoi przy domu Adam Dec, to okres gdzieś tuż powojenny. Także funkcjonowała kawiarnia pana Fidelisa, Łukasika i pana Deca. Pan Dec później się pobudował w rynku Łukasika. Natomiast pan Fidelis zamieszkał przy Kościuszki, później był w Giesie, pracował gdzieś w Kosinie, prowadził cegielnię przy ulicy Żytniej. Teraz tu, gdzie jest za cmentarzem to było, a od pana Fidelisa dokupili i rozszerzyli cmentarz parafialny w Kraśniku właśnie. Pan Dec był komendantem straży, a później był jego właśnie zięć, pan Fidelis. Pan Fidelis Łukasik. Też działacz, jak mieszkał na ulicy Wesołej, no to tam zainicjował, bo no, kawiarnia, restauracja w pewnym okresie czasu zaczął się sanepid tam przyczepiać i w związku z powyższym zaczęli budować wodociąg. I to był jeden z pierwszych wodociągów w Kraśniku nowoczesnych, bo no i na tym budynku na ulicy, ulica Wesoła się kończyła i był taki łącznik, to się nazywała ulica Bracka, ten łącznik jest do tej pory. W 78 roku to całą tą stronę prawie wyburzyli i już tych budynków nie ma. Lewa strona została i tam trochę się zmieniła, natomiast prawa strona to jest całkiem nowa, już nie istnieje.
2: A najnowsze historie przeczytacie na prywatnym profilu pana Romana. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, zapraszam w dzisiejszym magazynie reporterów Garść Historii. Na początek przypomnimy wam spacer śladami kraśnickich Żydów, który zorganizowali dwaj historycy. Poznacie też bliżej działalność fabryki łożysk tocznych.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnik słynie z produkcji tradycyjnej cegły. Nasz region jest także największym w Polsce producentem malin. A kolejną rzeczą, którą możemy się pochwalić, są łożyska do samochodów. Nasza fabryka łożysk tocznych jest ważnym graczem na rynku krajowym, ale i światowym. W ostatnich latach władze zainwestowały w wiele projektów rozwojowych. O historii łożysk i kraśnickiej fabryki, a także o istotnych projektach mówił nam Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku.
5: Można by rzec, że łożyska są tak stare jak świat. Już w II, III wieku przed naszą erą zasada działania łożysk była wykorzystywana do transportu wielkich bloków skalnych przy budowie piramid. Z kolei takie istotne wydarzenie w zakresie łożyskowania to wiek XV, gdzie Leonardo da Vinci dokonał pierwszego opisu łożyska. Było to łożysko kulkowe, nie potrafił go jeszcze wtedy zbudować, bo technologia na to nie pozwalała, jeśli idzie o wykorzystanie stali. Natomiast no, dał podwaliny pod to, że już, czy już, albo jeszcze, dość długo to trwało, w roku 1780 w Strawston w Anglii, to jest taka niewielka miejscowość na północny wschód od Londynu, powstaje wiatrak, który może się obracać i ustawiać łopatami do kierunku wiatru. Tam po raz pierwszy zastosowano łożysko oporowe, kulkowe, gdzie użyto do jego produkcji 52 kule stalowe o średnicy 2,1/4 cala. Kolejne takie wydarzenie, o którym możemy powiedzieć, dające jakiś tam rozwój, krok milowy w zakresie łożyskowania, to jest rok 1898, kiedy to Henry Timken dokonuje w Stanach Zjednoczonych opatentowania łożyska stożkowego. Natomiast następne takie istotne wydarzenie to jest rok 1949, kiedy to w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych, tak się wtedy nasz zakład nazywał, zostały wyprodukowane pierwsze łożyska kulkowe i to było łożysko 6204. Od tamtego momentu rozpoczyna się era rozwoju fabryki, era rozwoju grup konstrukcyjnych łożysk tutaj produkowanych, która w sposób nieprzerwany trwa do dnia dzisiejszego. Kraśnik posiada zdolności produkcyjne na poziomie 14 milionów sztuk łożysk, z czego można powiedzieć, że około 400 różnych odmian jest produkowanych w skali jednego roku. Fabryka posiada zintegrowany system zarządzania jakością IATF 16949, oczywiście normy ISO 9001, że nie wspomnę, jak również z zakresu środowiskowego 14001. Posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, która pozwala na dostarczanie łożysk w systemie Just in Time. Można rzec, że w granicach 70% produkcji naszych łożysk jest eksportowanych praktycznie na wszystkie kontynenty z wyjątkiem tych zimnych. No i jeżeli idzie o głównych naszych odbiorców, tak geograficznie rozłożonych, no to tutaj mamy Niemcy, mamy Włochy, mamy Francję, mamy kraje skandynawskie, Węgry, Wielką Brytanię, no można powiedzieć praktycznie wszystkie kraje europejskie w większym lub mniejszym stopniu, jak również dostarczamy łożyska do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Na naszych łożyskach jeżdżą pojazdy w Australii, w Afryce, jak i w Azji. Jeżeli idzie o, głównie produkujemy łożyska dla przemysłu automotive i zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale również łożyska, które są wykorzystywane w budowie silników elektrycznych, maszyn rolniczych, przemysłu wydobywczego, hutniczego, stalowniczego, wózków widłowych. Dużą grupą też stanowią łożyska wykorzystywane w maszynach rolniczych. I wielu, wielu innych, które tutaj aż trudno wymieniać, bo jest tego naprawdę dużo. Jeżeli popatrzymy na naszych odbiorców, których tutaj możemy zauważyć w postaci ich log, no to na pewno są to marki, które Państwu coś mówią. Może ta nazwa Stellantis jest ostatnio taką nowo powstałą, tak, z połączenia się powiedzmy Fiata, Chryslera i PSA. Więc to jest takie coś, można powiedzieć, nowego. Natomiast wiadomo, Scania, MAN są to marki oczywiście doskonale znane. Jesteśmy jednym z największych dostawców łożysk do półosi, naczep samochodów ciężarowych. Tutaj mamy tego reprezentanta w postaci BBW, jak również dostarczamy łożyska do renomowanych producentów silników elektrycznych. Tutaj możemy zobaczyć grupę Nidec, SEF, Siemens. Łożyska nasze jeżdżą również w taborze kolejowym, głównie w taborze krajowym, jak również wspominany wcześniej przeze mnie cały przemysł wydobywczy. Może budzić zdziwienie pokazanie dwóch firm, jaką są SKF i Timken, mimo że są to w stosunku do nas firmy konkurencyjne, to nie przeszkadza to w współpracy wzajemnej i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli idzie o SKF, jesteśmy coraz poważniejszym producentem i dostawcą koszy stożkowych, natomiast jeżeli idzie o grupę Timken, to tutaj świadczymy dla niej usługi w zakresie obróbki cieplnej, wykonawstwa narzędzi, oprzyrządowania, jak i części maszyn. Nasze łożyska jeżdżą w wielu samochodach. Mało kto wie, w jakich samochodach, w związku z tym tutaj możemy zobaczyć niektóre z nich. Także myślę, że marki są znaczące, co też świadczy o tym, jakiej dobrej jakości są nasze wyroby. Jeżeli idzie o grupy konstrukcyjne, to możemy tutaj wyróżnić łożyska kulkowe, też w różnych odmianach, o średnicach zewnętrznych dochodzących do 1230 mm. Mogą być to łożyska jednorzędowe, wielorzędowe, mogą być łożyska skośne, mogą być łożyska samonastawne, oporowe, wachliwe. Tych odmian naprawdę jest dużo. Jeżeli idzie o łożyska wałeczkowe, to tutaj możemy zauważyć też, że są różne odmiany, jedno, wielorzędowe. Tutaj średnica zewnętrzna oferowanych przez nas łożysk dochodzi do 1770 mm. Wspomnę, że powiedzmy największa średnica wyprodukowanego przez nas łożyska dochodziła do 2007 mm. Także to są takie nasze możliwości produkcyjne. Natomiast na dole też możemy zobaczyć łożysko piasty. Są to wyroby, które w ostatnich latach przeżywają, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozkwit. Stosowane zarówno w automotive, szczególnie w napędach, jak i w maszynach rolniczych możemy spotkać zastosowania tych wyrobów. Cały proces produkcji jest ulokowany tutaj w Kraśniku. Ten proces obejmuje takie główne etapy, jak pozyskanie informacji od klienta o jego wymaganiach, oczekiwaniach. Następnie przeprowadzamy fazę konstrukcji, fazę projektową wyrobów, które później będą produkowane. Następnie, oczywiście ta faza projektowa jest możliwa dzięki wielu specjalistycznych oprogramowań, które używamy u nas w pracy. Takim podstawowym narzędziem jest Romax Designer. Oprócz tego HyperWorks. Używamy też programów typowo CAD-owskich, jak SolidWorks, AutoCAD, programów CAD-owskich. Tutaj również symulujemy w zakresie obróbki cieplnej na gorąco, jak również i w zakresie wtrysku. Oprócz tego oczywiście są programy do sterowania wrobiarkami numerycznymi. Po zaprojektowaniu oczywiście następuje faza wykonawcza prototypu oraz wykonywanie wielu testów, które są narzucone warunkami uzgodnionymi wcześniej z naszymi klientami. Po tej fazie, jeżeli wszystko dobrze się zachowa, produkt zostaje jak gdyby zwalidowany przez naszego odbiorcę, dochodzi do uruchomienia produkcji seryjnej. W ten sposób postępujemy praktycznie z każdym wyrobem. Jeżeli idzie o teraz, powiedzmy, w jaką stronę nasze wyroby zmierzają, czy też planujemy, no to możemy powiedzieć, że główne nasze zainteresowania w tej chwili się kierują w stronę łożysk niskoemisyjnych, łożysk o obniżonych oporach toczenia, łożysk o obniżonym hałasie, łożysk szybko obrotowych w rozumieniu do 24 tysięcy obrotów na minutę. Są to oczywiście wymogi przemysłu samochodowego. To, co jest związane z produkcją samochodów elektrycznych. Więc tutaj czeka nas wiele pracy jeszcze w tym obszarze, ale między innymi utworzenie tego ośrodka, Centrum Badań i Rozwoju, daje te możliwości, podstawy do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju eksperymenty w celu dojścia do wyrobu, który będzie konkurencyjny na rynkach. Kolejne elementy, czy kolejne kierunki rozwoju to oczywiście jeszcze będą łożyska hybrydowe, hub unity, łożyska z uszczelnieniami, ścieczami magnetycznymi. Łożyska, też ciekawa grupa, którą zaczynamy rozwijać, to są łożyska dla przemysłu spożywczego z tak zwanym smarowaniem uzyskiwanym w sposób nalewowy. Co to mniej więcej oznacza? To, że wszystkie przestrzenie wolne w łożysku są wypełnione smarem. Ten smar zastyga, stanowiąc coś w rodzaju, jak gdyby można powiedzieć, takiej substancji, która nie dopuszcza, powiedzmy, zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego, a z drugiej strony no, pełni rolę smarną. To, że my istniejemy na rynku, nie dajemy się wyprzeć przez wielkich producentów, jest między innymi wynikiem tego, że bardzo dużo przeprowadzamy planów prac projektowych. czyli reagujemy na zapytania klienta i wychodzimy do niego z wzorami łożysk. Tak jak na tym slajdzie możemy zauważyć, jest co roku kilkadziesiąt projektów realizowanych w postaci planów prac projektowych, które to projekty nie wszystkie przekształcają się później w produkowane wyroby, ale w większości tak. Już można zauważyć, że w rok 2021, mimo że upłynęło parę miesięcy, to są dane akurat za 7 miesięcy, mamy już ilość projektów uruchomionych, która przewyższa całoroczną ubiegłą ich liczbę. W tym okresie, czyli w latach 2015-2021, te projekty przełożyły się na 123 w pełni uruchomienia nowych wyrobów, a więc takie, które owocowały wyprodukowaniem łożysk i dostarczaniem dla klienta. I możemy zobaczyć, do jakich, powiedzmy, firm, w cudzysłowie oczywiście, te łożyska zostały wyprodukowane, a więc widzimy tu na pewno branżę i samochodową, i branżę wózków widłowych, silniki elektryczne, maszyny rolnicze, jak też kopalnie węgla brunatnego i walcownie blach. Średniorocznie ilość nowych produktów, które wypuszczamy, możemy zobaczyć tutaj na tym slajdzie. Oczywiście rok obecny to też nie obejmuje całego roku, w związku z tym ta liczba jeszcze co najmniej dwukrotnie urośnie.
2: W tym miejscu powstało także Centrum Badawczo-Rozwojowe Fabryki Łożysk Tocznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 27 milionów złotych. FLT zrealizowała go we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Unijne dofinansowanie, jakie pozyskano na ten cel, to ponad 8 milionów.
3: SK Kraśnik.
2: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w przeszłości realizowało projekt Akademia Opiekunów Pamięci. Jego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości. Z tej okazji uczniowie szkoły, a także mieszkańcy Kraśnika wzięli udział w spacerze śladami kraśnickich Żydów. Przewodnikami byli historyk dr Dominik Szulc i nauczyciel historii Mariusz Bieniek. Na tym spacerze był także nasz reporter Artur Mazurek.
6: Jesteśmy tutaj w ulicy Podwalnej, zarządzamy na lokalizację w tym miejscu najstarszego cmentarza żydowskiego w Kraśniku. Tą działkę, która tutaj nam spada, schodzi w dół, która jest tak dosyć mocno zarośnięta i to jest teren najstarszego cmentarza żydowskiego. On się w tym miejscu, można powiedzieć, znalazł nieprzypadkowo. Ta ulica nosi nazwę Podwalna. A dlaczego Podwalna? Te wały były dokładnie na tej skarpie, na szczycie tej skarpy, a cmentarz znajdował się poza granicami miasta w murach. Ten teren, który tutaj zajmują w tej chwili te wszystkie domy, w okresie funkcjonowania tego cmentarza, czyli w wieku XVII, ale także i później, to były przede wszystkim ogrody należące do mieszczan, czyli mieszczanie mieszkali tam wyżej, natomiast swoje ogrody posiadali nie przy domach, bo zabudowa była bardzo gęsta, tylko posiadali je właśnie na tym całym zboczu, aż w dół, aż do praktycznie do samej rzeki. I ten teren, który tutaj się jest tak mocno zarośnięty, to jest teren, który należał do KHU i stanowił najstarszy cmentarz założony prawdopodobnie w roku 1612 i jeszcze w XVII wieku zlikwidowany. Ale to, że przestał funkcjonować w wieku XVII, nie oznacza, że w tym miejscu bardzo długo nie zachowały się widoczne ślady istnienia tutaj w ogóle nekropolii, cmentarza, miejsca, w którym chowano zmarłych. Dlatego, że jeszcze we wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy na Polskę napadli, na tej działce stały normalnie macewy. Za tymi macewami chowali się kraśniczanie podczas słynnego bombardowania miasta z 8 września. Dopiero w okresie wojny usunięto stąd macewy, z wyjątkiem jednej, która, o ile wiem, jest gdzieś tutaj na którejś z tych prywatnych działek zachowana. Tylko z ulicy tej macewy nie widać. To jest macewa stojąca, najstarsza macewa zachowana, najstarsza macewa kraśnicka zachowana, pochodząca z owego XVII wieku. Jak to miejsce wyglądało w przeszłości, to oprócz tego, że tutaj na górze stały mury miejskie, wzniesione w połowie XVI wieku prawdopodobnie. Tutaj na dole mieliśmy ogrody, tutaj mieliśmy cmentarz. To jeszcze powiem jedną rzecz. Zeszliśmy tutaj, idąc ulicą Krakowską. W miejscu, w którym Krakowska schodzi tutaj do Podwalnej, znajdowała się furta miejska. Nie było bramy, tylko znajdowała się furta. przez tą furtę można było wchodzić, wychodzić i się przedostawano z tej części miasta do tych ogrodów i na ten cmentarz. Ale to miejsce było zupełnie inaczej odbierane przez społeczność Kraśnika, tą judaistyczną, mozaistyczną, a zupełnie inaczej przez społeczność chrześcijańską. Dlatego, że dla chrześcijan, inaczej, dla Żydów to było przede wszystkim miejsce pochówków. Natomiast dla chrześcijan, oprócz ogrodów, to było jeszcze miejsce wykonywania pewnych dodatkowych czynności, abym powiedział. Tak jak my dzisiaj produkujemy śmiecie i je wyrzucamy do koszy i to wszystko wyjeżdża na śmietnisko, tak kiedyś, w epoce nowożytnej, nie było to tak dobrze zorganizowane, ale śmiecie trzeba było wyrzucać. Mieliśmy jakieś tam pozostałości ze stołu, mieliśmy potłuczone naczynia, etc. I co kraśniczanie z tymi śmieciami robili? Nie było żadnego wspólnego śmietniska, tylko ten teren poniżej murów miejskich, właśnie specjalnie poniżej murów miejskich, służył, że takie śmietnisko także w sąsiedztwie bezpośrednio tego cmentarza żydowskiego. Jak to śmietnisko wyglądało? Otóż były to po prostu doły wykopane w ziemi, które były jednorazowo wypełniane śmieciami i zasypywane, albo większe doły, które co jakiś czas się zapełniały i dopiero po dłuższym czasie te doły zasypywano. Gdy w latach 90. ówczesny kierownik Muzeum Regionalnego w Kraśniku, już nieżyjący archeolog Zbigniew Fiklowski, prowadził tutaj badania przy ulicy Podwalnej, to udało mu się odnaleźć kilka takich jam śmietniskowych. Oczywiście dla ludzi w XVII czy w XVIII wieku one nie miały żadnej wartości, bo to były jamy, do których wrzucone śmiecie. Ale dla nas dzisiaj te dawne jamy śmietniskowe mają ogromne znaczenie, bo pokazują to, czym ludzie się na co dzień posługiwali w swoich domach, zwłaszcza w tych, słuchajcie, domach niezamożnych. I że tych jam było tak dużo i one były posadowione na tyle płytko, i to w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, że ja na przykład, mając znajomą tutaj na tej ulicy, ona mieszka pod 40, czyli tam kilkadziesiąt metrów w tamtym kierunku, ona ma za swoim domem ogródek. Przypuszczam, że takie same ogródki są za każdym z tych domów oraz za tymi kamienicami. Gdy ona ten ogródek uprawia, to fragmenty potłuczonych naczyń, liczące często po kilkaset lat, wychodzą normalnie z ziemi, można je zbierać i tego są naprawdę bardzo, bardzo duże ilości. Dlaczego ten cmentarz w tym miejscu przestał funkcjonować? Przede wszystkim on miał dosyć wątpliwą lokalizację, jeśliśmy popatrzyli na tą część miasta, która była zajmowana przez społeczność żydowską. No bo wiemy, gdzie znajdują się synagogi, które zostały wzniesione nieco później, ale prawdopodobnie tamta część miasta była zajęta przez społeczność żydowską, natomiast tutaj znajdował się cmentarz. To wymagało przechodzenia na ten cmentarz, między innymi przez kondukty pogrzebowe, przez cały rynek. Ludność Kraśnika, kraśniczanie narodowości wyznań chrześcijańskich, żalili się władzom, a właściwie to właścicielowi miasta, czyli to byli kolejni ordynaci zamojscy, że ci Żydzi przychodzą z tymi konduktami, płacząc i lamentując przez poprzek tego rynku na ten cmentarz. Stąd nakaz ordynata przeniesienia się, słuchajcie, z tym cmentarzem w zupełnie nowe miejsce. Stan tego cmentarza jest fatalny. Z tego, co mi wiadomo, to te krzewy, które tutaj rosną, to są jakieś krzewy, które zostały sprowadzone gdzieś w latach 60. czy 70. ze Związku Radzieckiego. Ponoć miały być w jakiś sposób wydajne, ale okazało się ostatecznie, że to był straszny niewypał. One po wykarczowaniu dalej odrastają. Są bardzo gęste, także ten teren jest bardzo trudny do utrzymania. Pomijam to, że on jest nieco zaśmiecony, natomiast myślę, że w jakiejś perspektywie czasu uda się tutaj nieco porządku zrobić, zwłaszcza, że ta działka, na której ten cmentarz się znajduje, bo przecież tam pochówki dalej są, słuchajcie. To nie jest tak, że cmentarz przeniesiono, to tutaj rozkopano ten cmentarz i przeniesiono szczątki. Żydzi to do zasady nie przenoszą swoich zmarłych z miejsca na miejsce, dlatego że naruszenie kości człowieka oznacza naruszenie spokoju duszy w niebie. Jeśli cmentarz jest zagrożony, to można dla jego ratowania zrobić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe, czyli można sprzedać nawet to, co jest najświętsze w synagodze, czyli można nawet sprzedać torę, żeby ratować cmentarz. Obecnie ekshumacje są możliwe, ale tylko w bardzo drastycznych przypadkach, w których na przykład planowana jest droga w miejscu pochówku, nie ma możliwości zmiany jej przebiegu, wtedy oczywiście zazwyczaj naczelny rabin Polski wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Dlatego tutaj w tym miejscu dalej są pochówki, chociaż ten cmentarz, to miejsce, ta nieruchomość, nie wygląda, to ono jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To jest zabytek, który w ogóle nie wygląda jak zabytek.
1: Z terenu najstarszego cmentarza żydowskiego przy ulicy Podwalnej wyruszyliśmy w stronę Wielkiej Synagogi przy ulicy Boźniczej. Po drodze musieliśmy przejść przez Kraśnicki Rynek.
7: Jest to druga synagoga w Kraśniku. Pierwsza znajdowała się w tej dzielnicy żydowskiej, gdzie byliśmy, prawda, przy cmentarzu tym najstarszym. Wzmianki pierwsze o tej drewnianej synagodze pochodzą z roku 1993. Kiedy wybucha pożar w 1667 roku, cała dzielnica żydowska, w dużej mierze drewniana, po prostu płonie. I wówczas na wniosek mieszkańców Krzesieńskich, mieszkańców Kraśnika, właściciel ordyna Tomasz Zamoyski przeniósł tę dzielnicę właśnie tutaj, w to miejsce. Ta synagoga powstała w latach 1637-1654. Pierwotnie to jest to, ta budowla, mniej więcej jak pani kwadratu, o wymiarach 20 na 20 metrów. Wszystkie te przedsionki boczne, górne, prawda, z dwie strony, zostały dobudowane w trakcie rozbudowy i powiększania się dzielnicy żydowskiej. W tym czasie, moi drodzy, w XVII wieku, na początku XVII, szacuje się, że Żydów w Kraśniku było ponad 300 osób, czy dosyć dużo. Co prawda, zarówno po obszwecji, jak i wcześniej powstanie Śmielskiego przestrzebiło ludność nie tylko żydowską, również i polską. Procentowo bardzo dużo ludności żydowskiej albo zginęło, albo opuściło Kraśnik. Natomiast już w wieku XVIII następuje gwałtowny wzrost liczby ludności mieszkańców Kraśnika pochodzenia żydowskiego. Na tyle, że trzeba rozbudować właśnie tę synagogę. Widzicie, na górze i z boku znajdują się tzw. babinice. Babinice, czyli wiadomo, że zarówno w judaizmie, jak i w islamie kobiety nie mogą się razem z mężczyznami. Potrzebują oddzielnego pomieszczenia, które jest najczęściej separowane, tak żeby tylko było słychać modły, które prowadzi tutaj rabin. Natomiast nie było widać, żeby mężczyźni rozpraszali kobiet, a kobiety mężczyzn. Są właśnie te oddzielone części zwane babinicami. W tej synagodze już w XVIII wieku ta synagoga mogła pomieścić 700 osób. 300 mężczyzn, którzy modlili się tutaj, oraz 400 kobiet, które modliły się właśnie w tych babinicach. Do synagogi wiodły oddzielne wejście dla mężczyzn z tej strony, dla kobiet z drugiej strony, bezpośrednio właśnie do tej części zwanej babinicami. Pierwotnie zachowały się tylko ściana wschodnia. Ta synagoga była orientowana na wschód, czyli w stronę Jerozolimy, prawda, świętego miejsca nie tylko dla chrześcijan, ale również i dla Żydów. Co się zachowało? Wnęka na Torem, czyli Aron HaKodesh, tak się to nazywa. Tutaj na środku była bima, która niestety nie przetrwała w tej części, tej synagodze do dnia dzisiejszego. No i fragmenty polichromii jeszcze z XVIII-XIX wieku. Jak widzicie, z zewnątrz ta synagoga jest w miarę rewitalizowana, była, prawda, przez Fundację Wojewódzkiego Żydowskiego. Natomiast na wewnątrz jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
6: Mogę powiedzieć, że wybuch II wojny światowej nie zakończył funkcjonowania tej synagogi, w której się obecnie znajdujemy. Wręcz przeciwnie, aczkolwiek sposób jej użytkowania się nieco zmieni ze względu na funkcjonowanie getta, a później ze względu na to, że tutaj w tym budynku, jak i w budynku sąsiednim, do którego za chwilę przejdziemy, znajdował się obóz pracy. Arbeitslager Kraśnik, bo on był powszechnie nazywany obozem pracy synagoga. To był obóz pracy dla kilkuset mężczyzn żydowskich, wykwalifikowanych rzemieślników, którzy tutaj w tym budynku i w sąsiednim mieli założone warsztaty produkcyjne, naprawiali obuwie, meble dla funkcjonariuszy władz niemieckich, i ten obóz pracy i jego, nazwałbym to, wytwory były na tyle znane, że zaopatrywali się w nie nie tylko miejscowi Niemcy, funkcjonariusze III Rzeszy, ale także Niemcy, którzy o nim usłyszeli, którzy się przekonali o jakości tych wyrobów daleko poza Kraśnikiem. Na przykład szef policji niemieckiej w Karlsruhe zamawiał tutaj jakieś krzesło, jeśli dobrze w tym momencie pamiętam, w roku 1944. Natomiast ta sala, w której obecnie się znajdujemy, ona służyła jeszcze do jednego celu, dlatego że mamy poświadczone to relacjami tych spośród tych około 200-250 mężczyzn żydowskich, którzy tutaj przebywali, że ta sala służyła także jako takie miejsce teatralne. Żydzi mieli swój teatr i Niemcy raz na jakiś czas dla siebie i dla swojego grona organizowali przedstawienia. W tej sali właśnie były rozstawione krzesła dla Niemców. Tutaj była taka taki niewielki podest, na którym Żydzi występowali przed Niemcami. Zostali stąd ewakuowani w lipcu 1944 roku i w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie następuje kres takiego użytkowania tego budynku przez społeczność żydowską. Jeszcze po wojnie udało się już jesienią 1944 roku do Kraśnika zaczęło wracać część Żydów, która przeżyła Holokaust. I oni założyli tak zwany Komitet Żydowski, który jeszcze do 1948 roku w Kraśniku funkcjonował. Oni później się rozjechali, głównie wyjechali do Izraela. W związku z tym, że powstało państwo Izrael, uzyskało niepodległość. Jeszcze przez 4 lata tym budynkiem zarządzali. Natomiast czy tutaj odbywały się modły takie, jakie odbywały się w okresie przedwojennym? To szczerze mówiąc nie potrafię na to Państwu odpowiedzieć, dlatego że Komitet Żydowski dysponował już w okresie tym wczesnym powojennym znacznie mniejszą ilością nieruchomości niż w okresie przedwojennym, a potrzeby, pomimo tego, że tych Żydów było do kilkukrotnie mniej ze względu na Holokaust niż tych, którzy byli przed wojną, były niemałe, bo trzeba było jeszcze mieć miejsce, żeby gdzieś ulokować sierociniec. Tutaj istniał sierociniec żydowski w Kraśniku, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, w którym budynku. W którym znajdowało się 35 nazwijmy to pensjonariuszy, dzieci, sierot i półsierot, które ocalały z zagłady. Także po roku 1948 ten budynek przyszedł na własność Skarbu Państwa i był przede wszystkim

0: Chodziło o to, żeby obecność kobiet z drugiej strony i widok mnie rozpraszał mężczyzn podczas modlitwy.
1: W trakcie wycieczki udzielali się także mieszkańcy Kraśnika. W ten sposób uczestnicy mieli do czynienia nie tylko z historią zapisaną, ale też tą mówioną.
2: Pracowali złotnicy, którzy robili pierścienie dla
0: Może właściwie, bo to nie różni się nie
2: To miał być warsztat, który idzie przez gospodarze, bo mieli robić te meble dla Niemców.
1: Następnie wycieczka przeszła na teren cmentarza żydowskiego przy Strażackiej, łaźni żydowskiej, mykwy przy ulicy Bagno, a wędrówka zakończyła się przy nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Szewskiej. O tym usłyszycie już w kolejnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
4: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Mieszkańcy Kraśnika zdecydowali, które pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Znamy już wyniki głosowania we wszystkich 7 dzielnicach. Szczegóły poznał nasz reporter Artur Mazurek.
5: W dzielnicy pierwszej oddano blisko 1000 głosów, a większość mieszkańców zdecydowała, że za 60 tysięcy złotych chce zorganizować Young Fest i imprezy towarzyszące. W dzielnicy drugiej głosowało ponad 130 osób i wybrano do stworzenia altanę integracyjną. W dzielnicy trzeciej również ponad 100 głosów i wybrano projekt brakującego fragmentu ulicy Asnyka w Kraśniku. W dzielnicy czwartej blisko 83 osoby zdecydowało, że pieniądze przeznaczy na kulturalne lato nad Zalewem Kraśnickim. W dzielnicy piątej dofinansowanie pójdzie do biblioteki na rozszerzenie działalności. W dzielnicy szóstej oddało głos ponad 200 osób, które zdecydowały, że za 60 tysięcy złotych zorganizują letnią miejską potańcówkę. W dzielnicy siódmej ponad 50 osób zdecydowało, że warto wyremontować chodnik przy ulicy Towarowej.
4: Pełne wyniki głosowania oraz opisy wszystkich projektów znajdziecie na stronie budżetu obywatelskiego w Kraśniku. Rewitalizacja Starego Miasta w Kraśniku odwleka się w czasie. Magistrat czeka na zewnętrzne dofinansowanie. Ta inwestycja nadal pozostaje w planach urzędników, jednak na razie nie ma środków na jej realizację. O tym mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
6: Członkowie zarekomendowali uzupełnienie katalogu przedsięwzięć i projektów ujętych w GPR o działania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej instytucji kultury na terenie miasta Kraśnik i sformułowali wniosek o podjęcie działań mających na celu poszukiwanie środków na realizację projektów z GPR 2.2, serce miasta, rewitalizacja historycznego centrum Kraśnika oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów pod obszaru koszary. Jak będą pieniądze zewnętrzne, będziemy działać.
4: Oznacza to, że choć projekty pozostaną aktualne i są wpisane do gminnego programu rewitalizacji, ich realizacja będzie możliwa dopiero po zdobyciu odpowiedniego dofinansowania. Na razie miasto skupia się na poszukiwaniu dostępnych programów i źródeł finansowania. Miasto zleca nową opinię dendrologiczną. To efekt decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie wycinki przy ulicy Urzędowskiej. Urząd Miasta w Kraśniku zawarł umowę z biegłą dendrolog Ireną Chorszczyńską na opracowanie opinii dotyczącej 218 drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej. Dokument ma zostać przygotowany na potrzeby ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie planowanej wycinki, mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
6: Zawarto umowę o dzieło panią Ireną Choroszyńską, biegłą dendrolog, na opracowanie opinii dendrologicznej 218 sztuk drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej w Kraśniku na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Umowa o wartości 5800 zł brutto.
4: Zlecenie nowej ekspertyzy to następstwo decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie, które uchyliło w całości wcześniejszą zgodę na usunięcie drzew. Kolegium uznało, że postępowanie prowadzone przez miasto zawierało liczne uchybienia, a zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do wydania zezwolenia. Sprawę skomentował dla nas prezes ekologicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś. To właśnie on zgłosił sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie.
7: Panie prezesie, jakby mógł pan powiedzieć, na jakim etapie stanęła ta planowana wycinka drzew wzdłuż linii urzędowskiej, planowana budowa też ścieżki rowerowej. Jak ta sytuacja obecnie wygląda?
8: Aktualnie w kontekście ulicy Urzędowskiej mogę powiedzieć, że samorządowe kolegium odwoławcze po naszym odwołaniu uchyliło decyzję burmistrza zezwalającą na wycinkę drzew na tej ulicy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że kolegium

0: wiązał się z swoim uzasadnieniem do bardzo wielu aspektów tej decyzji. Przede wszystkim podkreślono w tym uzasadnieniu, że sama inwestycja to jest jednak delikatnie mówiąc zbyt mało, aby uzasadnić tak znaczną ingerencję w środowisko naturalne, w drzewostan. To po pierwsze. Po drugie, kolegium zarzuciło również Urzędowi Miasta brak obiektywizmu w sposobie przeprowadzenia postępowania. No to tutaj w trakcie samego trwania postępowania ciężko było nie odnieść wrażenia, że Urząd Miasta jednak jest w pewien sposób stronniczy i tak naprawdę samo postępowanie jest tak prowadzone bardziej pro forma i można powiedzieć, że z góry zostały założone, że trzeba je po prostu przeprowadzić, a decyzja ma być po prostu pozytywne, nie względu na to, co się wydarzy w międzyczasie. Kolegium odniosło się też do kwestii dotyczącej odstąpienia przez Urząd Miasta od naliczenia opłaty środowiskowej za usunięcie drzew. No to tutaj również kolegium zasadnie podkreśliło to, że i tego typu opłata ma mieć charakter przede wszystkim prewencyjny i ma skłaniać inwestora do przyjęcia rozwiązań nie ingerujących w takim stopniu w drzewostan, do czego jeszcze później powrócę. No i same wątpliwości kolegium wzbudziła też sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. No tutaj trzeba też podkreślić, że no, same przeprowadzenie samych oględzin przez pracowników Urzędu Miasta, którzy nie do końca posiadają do tego uprawnienia, to jest jednak zbyt mało. Wymagane jest jednak przeprowadzenie dokładniejszych badań, ekspertyz, czego kolegium również oczekuje. I w tej chwili jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o kulisę urzędowską, ponieważ czekamy jeszcze na informacje w sprawie naszego odwołania dotyczącego ulicy Kolejowej. Co do ulicy Urzędowskiej, Urząd Miasta ma teraz dwa wyjścia, albo przeprowadzić całe postępowanie od samego początku, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń wniesionych przez kolegium, albo też sterować sprawę na drogę sądową poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czemu szczerze mówiąc osobiście przy mierzących argumentach ze strony samorządowego kolegium odwoławczego nie daje większych szans, ale to już do decyzji miasta. I podsumowując całą sprawę, tak myślę, że warto by tutaj podkreślić, iż mam nadzieję, że podejście tak urzędników, jak i inwestorów do tego rodzaju inwestycji, polegające na tym, że przeprowadza się je w pierwszej kolejności kosztem przyrody, no jednak będzie odchodzić powoli w zapomnienie, odchodzi do lemosa, dlatego że jest to, można powiedzieć, relikt przeszłości, tego typu myślenie. Zresztą to też nawet odnosi do kwestii ścieżek rowerowych, ponieważ przykłady z Polski, jak i z zagranicy, no, to można powiedzieć takie dobre praktyki. Pokazują, że można to robić po prostu inaczej. Tworzy się nawet całe instruktaże co do tego, jak prowadzić tego typu ścieżki, które w jak najmniejszym stopniu kolidują ze ścieżkami rowerowymi, z drzewostanem, z systemem korzeniowym. Zresztą to nawet nie trzeba sięgać do przykładów czy z zagranicy, czy nawet z zachodniej Polski. Wystarczy spojrzeć na przykład Białegostoku, gdzie również zaistniał problem potencjalnej kolizji z drzewostanem i udało się tam znaleźć właśnie jedno z takich nowoczesnych rozwiązań polegających na zastosowaniu tzw. nawierzchni podwieszanej, która nie ingeruje w system korzeniowy, a jednocześnie pozwala przeprowadzić ścieżkę rowerową. No i tutaj warto by tak podsumować tego typu słowami, że jeżeli zarząd powiatowych i autorzy projektu podeszliby do tego w ten sposób, sięgnęli po tego typu rozwiązania, no to co by nie mówić, nie rozmawialibyśmy o tym w tej chwili, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
1: Okej, czyli jest szansa, żeby tą ścieżkę rowerową miejscu wytoczyć bez ingerencji w drzewostan, tylko kwestia jakby zmian w projekcie.
0: Naszym zdaniem tak. Zresztą, co często podkreślałem w rozmowach ze mną, W grę tutaj wchodzi również ubieganie się o fundusze unijne. Zaproszenie jestem Urzędu Marszałkowskiego i tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy, że im bardziej dla Unii Europejskiej, im bardziej proekologiczny jest projekt, tym lepiej, tym większe są szanse na jego zrealizowanie. Zatem zastosowanie rozwiązań minimalizujących ingerencję w drzewostan tak naprawdę zwiększyłoby, a nie zmniejszyło szanse na uzyskanie tego dofinansowania.
1: Okej, okay. A co z ulicą Kolejową, by też Pan o niej wspomniał?
0: Tak, tutaj również w tej sprawie również wnieśliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, niestety do tej pory z przyczyn dla mnie niewiadomych nie otrzymaliśmy jeszcze powiadomienia z Urzędu Miasta dotyczącego przekazania tej sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się wyjaśni. Generalnie i ulica Urzędowska, ale także kawałek Lubelskiej, jak i Kolejowa, to jest wszystko ten sam projekt rowerowe Roztocze. Łącznie około 7 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, co wiązałoby się z wycinką około 350 drzew.
2: Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę drzew.
3: SK Kraśnik.
2: W ten weekend termometry w Kraśniku mogą pokazać nawet 37 stopni w cieniu. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów z objawami przegrzania i oparzenia. Jak radzić sobie w upał? O tym Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u.
4: Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości. Przed nami upalne letnie dni. Aby ograniczyć ryzyko problemów zdrowotnych, należy się regularnie nawadniać, chronić skórę przed słońcem i w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz w najcieplejszych godzinach dnia. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie u osób starszych, młodszych dzieci i osób z chorobami krążenia. W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. W niektórych sytuacjach te czynniki mogą doprowadzić nawet do stanu zagrożenia życia. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz, osób uprawiających sport. W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
2: Na upały muszą uważać szczególnie osoby starsze, młodsze dzieci i osoby z chorobami krążenia. Kraśniczanie mogą po taniości zdobyć powojskowy sprzęt. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na letnie zakupy. Chętni znajdą tam wakacyjne zestawy na turystyczne wypady w teren, ale też sprzęty do pracy w ogródku. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie Grzegorz Kapusta. Rozmawiała z nim Anna Opasiak.
5: Mamy lato, idą wakacje i jest specjalna oferta też w Agencji Mienia Wojskowego.
6: Tak, właśnie u nas w Lublinie działa coś naprawdę wyjątkowego. Sprzedajemy tu oryginalne wyposażenie wojskowe. No rzeczy, które służyły polskiej armii, które teraz mogą służyć każdemu, kto lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, w lesie, lubi chociażby obecność nad rzeką, ale też organizuje biwak. I to właśnie dla takich ludzi mamy coś wyjątkowego w naszym sklepie. Chociaż trzeba przyznać, że zaopatrują się tu też grupy rekonstrukcyjne, wiele osób też ostatnio zaopatruje się u nas jako osoby, które ukończyły chociaż szkolenia, kursy z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej. Są to bardzo popularne ostatnio organizowane kursy. I to właśnie lato jest najlepszym momentem, żeby nas odwiedzić, odwiedzić nasz sklep. Właśnie wtedy, kiedy ludzie planują wyjazdy, czy to rodzinny piknik, biwak, czy wędrówkę po górach, czy spokojne wędrowanie nad rzeką. Okazuje się zwykle wtedy, że no, czegoś nam brakuje. I to u nas, w naszym sklepie, znajdziecie Państwo to, czego poszukujecie. Trzeba też podkreślić, że wojskowy sprzęt ma tę przewagę, że jest projektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach. Także ta jakość sprzętu jest zdecydowanie wyższa jak popularnie dostępnego. No, mówiąc o ofercie w naszym sklepie, trzeba wymienić tu chociażby takie pozycje jak lornetka za 390 zł, ale też czaszki aluminiowe, manierki, kompasy artyleryjskie. Są również peleryny z masztowaniem. Można zakupić koszulę pilota z długim rękawkiem za 25 zł. Jest jednoczęściowy kombinezon pilota za 180 zł. Ale są też bluzy polowe letnie za 70 zł. Można również znaleźć mundur pracownika ochrony za 120 zł. Także gama produktów jest bardzo szeroka, ale są i torby polowe prezentowe, których ceny rozpoczynają się już od 5,50 zł aż do 30 zł, oczywiście w zależności od wielkości. Znajdziecie Państwo również szalokominiarki za 15 zł, ale jest też latarka sygnalizacyjna za 15 zł. Wszystko, czego potrzeba, żeby wyjść w teren porządnie przygotowany.
5: No właśnie, to zainteresowanie chyba co roku jest duże, zwłaszcza, że tak jak Pan powiedział, jakość tego sprzętu mówi sama za siebie.
6: Tak, sklep funkcjonuje już wiele lat i szczególnie właśnie te okresy są takie dosyć istotne, żeby po raz kolejny przypomnieć się, bo tak jak wspomniałem, no to jest okres wakacyjny, już za chwilę praktycznie wakacje, także 2 miesiące, które można poświęcić na różnego rodzaju wypady w teren i na pewno wielu z tych potencjalnych klientów to właśnie te osoby, które korzystają z aktywnego wypoczynku, ale też urozmaicają sobie ten okres wakacyjny. Tak, no sklep jest uzupełnieniem oczywiście tego, co robi Agencja Mienia Wojskowego. Generalnie też no, duże pieniądze pozyskujemy z wyniku przetargów organizowanych, o których już wielokrotnie też informowaliśmy. No ale dzisiaj skupiamy się na naszym sklepie i tu myślę, że jeszcze po wymienieniu tych pozycji, na które warto zwrócić uwagę, chciałbym podkreślić, że wyróżniają naszą ofertę szczególnie chociażby lornetka pryzmatyczna LP7 na 45Z, to optyka klasy wojskowej, chciałbym absolutnie zwrócić uwagę, produkowana z myślą o warunkach polowych, no a nie chociażby o półce w sklepie z zabawkami. Także kto raz weźmie taką lornetkę do ręki, od razu czuje zdecydowaną różnicę. Ale też wymieniany już nóż wojskowy z 1969 Classic, który ma swoich zagorzałych też kolekcjonerów i bardzo często osoby pojawiające się u nas w sklepie kupują właśnie chociażby te dwie pozycje, które zdecydowanie wyróżnia, tak jak powiedziałem, klasę i jakość. Oryginalny polski z prawdziwą historią, chociażby wspomniany nóż, no to takich noży dzisiaj się praktycznie nie produkuje, także myślę, że jest absolutnie wyjątkowy. Mamy również w ofercie no, bardzo ciekawą pozycję, bo chociażby skrzynie wojskowe, z których no, nasi klienci robią naprawdę bardzo różne rzeczy. Pamiętamy, że jest to wysoka też jakość, jest to dobrze zakonserwowane drewno. Chcę wspomnieć, że no, te skrzynie mamy w 3 rozmiarach, no i oczywiście w ślad za tym w 3 przedziałach cenowych, czyli za 20 zł, za 35 i za 60 zł, to oczywiście w zależności od wielkości. Jak powiedziałem, trafiają one chociażby do domów, ogrodów, służą jako ławy albo kufry, ale też jako skrzynie na rzeczy warsztatowe. Wiemy też, że zdarzało się, że na przykład w jednym z hoteli wykorzystał skrzynię do zagospodarowania, wykorzystał i tam właśnie można je zobaczyć, oczywiście w trochę zmienionej formie, ale jest to ciekawa pozycja, która może być wykorzystywana bardzo szeroko, między innymi w budownictwie, o deskowanie, jeżeli chodzi o dachy, czy tą warstwę, zanim zaczniemy kłaść blachę, to bardzo często te skrzynie z tej racji, że są dobrze zakonserwowane, są właśnie w budownictwie wykorzystywane. No tu chcę Państwu przypomnieć, że sklep przy Łęczyńskiej 1, czyli tu, gdzie jest siedziba Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie, sklep jest otwarty 3 dni, czyli we wtorki od godziny 12 do godziny 16, w środę od godziny 9 do 13 i w czwartek, podobnie jak we wtorek, od godziny 12 do 16. Jeżeli ktoś z Państwa woli robić zakupy przez internet, bo mamy świadomość, że tak się zdarza teraz coraz częściej, zapraszamy na stronę amw.com.pl. W nasze sklepy jest pełna oferta również dostępna. Przypominam też, że te środki, które uzyskujemy ze sprzedaży tych produktów, trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych RP, czyli na modernizację polskiej armii. Czyli każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę do modernizacji polskiej armii. W związku z tym serdecznie zapraszam do naszego sklepu.
2: Sklep stacjonarny wojska działa w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 1. Z oferty można też skorzystać przez internet. Zyski ze sprzedaży AMW przeznacza na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
3: SK Kraśnik.
2: Są naturalną bronią w walce z plagą komarów i meszek, ale w miastach, m.in. w Kraśniku, mają coraz trudniej. Jeżyki, bo o nich mowa, to jedni z najpożyteczniejszych mieszkańców naszych osiedli, którzy każdego dnia wyłapują tysiące drobnych owadów.
7: Grzegorz Grzywaczewski na co dzień pracuje w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
8: Zaczyna się powoli lato, w zasadzie już się zaczęło. To jest też okres, kiedy budzą się takie małe owady, które nazywają się komary. W związku z tym pomyślałem, że warto tutaj podkreślić rolę, jaką odgrywają w naszym życiu, ale także w ogóle w ekosystemie jeżyki, które zdobywają coraz większą popularność w związku właśnie z tą walką, czy też może nie tyle walką, co konkurencją z tymi owadami.
7: No, wymiar komarów nie jest wcale taki jednoznaczny. Z naszego ludzkiego punktu widzenia patrzymy na komary, powiedzmy delikatnie mówiąc, niechętnie, albo nawet mówiąc wprost negatywnie. Ale to pamiętajmy, że to tylko się tyczy tej samiczej strony, bo to samice potrzebują krwi z ssaku, żeby móc rozmnażać się z sukcesem, czyli wytworzyć jaja. Tak, i one potrzebują obligatoryjnie krwi z ssaków, no i tak się zdarza, że naszym szanownym ciele też taka samica usiądzie i potrzebuje krwi. A więc nie robi dlatego, że jest złośliwa, tylko pobiera krew, bo taki jej urok, takie jest przystosowanie biologiczne. Ale w tych ostatnich czasach, kiedy mamy trochę mniej wody, bo pamiętajmy, że komar jest takim owadem, który musi zmienić środowisko, żeby się z sukcesem rozwinąć, larwy rozwijają się w wodzie. I jest to woda stojąca, czyli jeśli są jakieś zbiorniki wody stojącej, choć czasami nawet jeżeli przez dłuższy czas zostawimy wiadro z wodą albo jakiś zbiornik taki przy naszych domach, nawet przysłowiowy wiadro, jeśli ono nie wyschnie, ta woda nie wyschnie, to tam też się to mogą rozmnażać komary. Ale w tych ostatnich latach, gdzie tej wody trochę mniej, to i komarów jest mniej. I teraz idąc tym wątkiem ludzkim, a jeśli już są, no to chcielibyśmy, żeby ich było jak najmniej albo w ogóle nie było. I rzeczywiście takim naturalnym, można by powiedzieć, repelentem, no może inaczej, to nawet nie repelentem, bo repelent raczej odstrasza, raczej zniechęca, tak nazwijmy, ale takim naturalnym regulatorem występowania komarów, ale nie tylko komarów i wielu innych gatunków owadów latających, tą frakcję owadów, która jest zawieszona w przestrzeni, której my tak naprawdę nie widzimy. My ją określamy jako areoplanktonem, czyli to jest cała masa owadów, która wynoszona przez prądy wznoszące, czy przelatujące, czasami one mogą aktywnie też latać, to jest właśnie źródło pożywienia dla jeżyków i jaskółek, czyli to są takie ptaki, które właśnie tym areoplanktonem się odżywiają.
8: Skoro już mamy ten wstęp i jak się łączy temat jeżyków z naszą codziennością, jak one wyglądają? Czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków?
7: Na zadane pytanie, czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków? Jeśli mamy odrobinę wrażliwości na przyrodę i trochę tą przyrodę podglądamy, to można powiedzieć, że tak. Ale ponieważ od wielu, wielu lat i zajmuję się edukacją i badaniami, to dla osób, które nie interesują się ptakami i zobaczą pierwszego ptaka z brzegu, no to nie jest to takie łatwe. Natomiast wyobraźmy sobie, że jesteśmy w mieście, bo powiedzmy jeżyk to jest też z innej strony taki ciekawy gatunek, ponieważ on w większości przypadków związany jest z człowiekiem. Pierwotnie rozmnażał się w skałach, czyli w jakichś pęknięciach, szczelinach oraz w dziuplach drzew w lasach. Jak zaczęliśmy budować takie sztuczne skały, które my nazywamy blokami mieszkalnymi, czy powiedzmy jakimiś innymi budynkami użyteczności, czy nawet domami takimi jednorodzinnymi, dla ptaków ciągle są to skały. A więc jeśli taki ptak tylko znajdzie jakąś przestrzeń, najczęściej jest to jakiś otwór wentylacyjny, czasami jest to jakaś niewielka szczelina, on się tam może dostawać i tam się rozmnażać. Oczywiście mamy też ostatnie wyniki badań z lasów Roztocza i równiny biłgorajskiej, bo okazuje się, że część jeżyków rozmnaża się naturalnie w dziuplach tych lasów, ale niemniej jednak przeważająca liczba par związana jest z człowiekiem, czyli przede wszystkim miasta, czasami wsie. I teraz, jak rozpoznać, że to jest jeżyk w mieście? Jeśli zobaczymy latające ptaki, one są brązowawe, w przeciwieństwie do jaskółek, które są czarno, można powiedzieć takie czarno-granatowo-białe, to są jaskółki, natomiast jeżyki są brązowe. Mają kształt jaskółki, czyli stosunkowo długie, zaostrzone skrzydła. No i w locie trochę wyglądają tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, a może kiedyś widzieliśmy film przyrodniczy, gdzie widzimy pływające żółwie. Tak, one sobie świetnie radzą, chociaż tutaj są powolne, ale w wodzie świetnie sobie radzą. To podobnych kształtów, takiej sylwetki ostro zakończonych skrzydeł i takich wioseł, które pozwalają im bardzo sprawnie i dynamicznie przemieszczać się w przestrzeni.
8: Wspomniał już Pan o tym, że jest naturalnym regulatorem, jeżeli chodzi o owady. Jak właśnie on jest ważny dla tego ekosystemu miejskiego i w ogóle dla ekosystemu? Czy ta populacja owadów nam może zagrażać i on jest naszym takim naturalnym sojusznikiem?
7: W ochronie przyrody zawsze mamy ten taki dylemat. My z naszego punktu widzenia ludzkiego mówimy, co jest pożyteczne albo co jest niepożyteczne, albo szkodliwe. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania organizmów w ekosystemach nie mamy takiej kategorii pożyteczne albo niepożyteczne. Mamy kategorię drapieżnika, mamy kategorię roślinożercy, mamy kategorię mułożercy i jeśli popatrzymy sobie na jeżyka z tej perspektywy ludzkiej, to on ma ważną funkcję, jeśli idzie o właśnie obniżanie liczebności owadów, te, które mogą nam dokuczać. Natomiast z drugiej strony on jest też świetnym takim wskaźnikiem. To nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć dobrym wskaźnikiem stanu środowiska, bo ktoś powiedział, no jak to, mamy miasto tutaj przekształcone prawie w 100% środowisko, a tutaj są jeżyki. Natomiast gdybyśmy mieli taką możliwość, a pojawiają się pierwsze takie badania, żeby śledzić dokładnie trasy, gdzie przylatujące jeżyki tutaj do nas na wiosno, lato, można by tak powiedzieć, bo one właśnie na przełomie wiosny i lata przylatują w naszą część świata, czyli między innymi do Europy, chociaż mogą też jeszcze rozmnażać się w Azji, tam jest taki niewielki też fragmencik Afryki Północnej, to mniej więcej jakbyśmy sobie chcieli wybrać jakiś gatunek ptaka, który byłby takim prawie dokładnym, no bo to nigdy nie ma tak idealnie, ale ten powrót z Afryki, bo w Afryce zimują jeżyki, mniej więcej następuje około 5-10 maja. I mniej więcej około 5-10 sierpnia jeżyki też stąd odlatują. Oczywiście są czasami wcześniej, czasami później przylatują, ale generalnie ten zegar ornitologiczny w przypadku tego gatunku jest dosyć precyzyjny. No i z tego momentu, kiedy one przylecą i znajdą to miejsce, albo wracają w te same miejsca, albo znajdują nowe, no to zaczyna się właśnie ten wyścig o to, żeby zdobyć ten pokarm. No ten pokarm jest potrzebny po to, żeby się rozmnożyć, po to, żeby wykarmić swoje pisklęta. A ten czas przebywania w tej części świata jest dosyć stosunkowo krótki, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Zaledwie 2-3 miesiące. Dlatego też ptaki muszą dosyć intensywnie żerować, a potem karmić swoje pstręta. Ale można by odpowiedzieć, że nie patrzymy tylko z punktu widzenia miejsca rozmnażania, ale gdybyśmy patrzyli na całość ekosystemów, czyli okolic też miast, to one właśnie pełnią ważną funkcję tego źródła pożywienia dla jeżyków i ich występowanie no jest jednak związane z potencjałem. Choć to znowu nie jest też takie łatwe, dlatego że jeżyki mogą w ciągu powiedzmy jednej doby pokonać kilkaset kilometrów, czyli jeśli nad Lublinem, w którym się dzisiaj znajdujemy, nasunęłaby się fala niżu i ten niż trwałby na przykład dwie czy trzy doby i byłoby chłodno i wypadał deszcz, no to jeżyki w takiej sytuacji dorosłe mogą polecieć nawet na Poznań, czy polecieć gdzieś do zachodniej Europy i tam żerować. Czyli to też nie jest takie jednoznaczne. No niemniej jednak one są też takim wskaźnikiem potencjału owadów, które są gdzieś w okolicy, a z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, no to, czego my nawet nie widzimy, te ptaki są w stanie upolować i przeżyć i wykarmić swoje pisklęta, czyli ta zasobność owady tutaj jest kluczowa do tego, żeby one mogły funkcjonować w tej części świata.
2: Te niezwykłe ptaki goszczą u nas tylko przez 3 miesiące w roku, dlatego warto wykazać się cierpliwością i dbać o ich bezpieczeństwo, zyskując w zamian naturalną ochronę przed uciążliwymi owadami.
9: Muzyką się żyje.
10: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
11: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
10: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
12: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
11: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
10: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj.

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
15: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę, od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie, bez zbędnych formalności. MGR Termo, Kraśnik, Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Kraśnik na czasie.
2: I Bartek, ważne jest, zaglądamy o tej porze do repertuaru kraśnickiego kina. Co można zobaczyć w Metalowcu w trakcie najbliższych dni? Dla młodszych widzów najnowsza część przygód zabawek, czyli Toy Story 5. Tym razem zabawki muszą sobie radzić z cyfrowym światem. Kowboj Chudy wraz z przyjaciółmi mierzą się z nową technologią popularną wśród dzieci. Dla dorosłych kraśniczan z kolei komedia Straszny Film, czyli powrót do klasyki i pastisz na horrory. A wieczorami prawdziwy horror Obsesja. O chłopaku, który używa magicznej zabawki, żeby zdobyć serce przyjaciółki, lecz szybko przekonuje się, że spełnione życzenia mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. Szczegóły na stronie kina Metalowiec w Kraśniku.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
5: Nie? Sowa tak. Przelatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK, a ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik.

0: Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
12: Reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dostaniesz coś za świadectwo?
18: No raczej, Rabat od Media Expert.
17: Wow, też chcę!
18: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
17: Mega!
19: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
21: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
22: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
23: Tania niedziela w Auchan.
24: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
25: Gas!

0: kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperem.

0: Rami. A ja już za chwilę do Was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątek.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: marchewka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Bartek Ważny, strefa street workoutów. Te wakacje ponownie będzie miejscem treningu z kalisteniki. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno najmłodsi, jak i dorośli kraśniczanie. Prowadzącym będzie instruktor Dawid Gozdalski. Ćwiczenia będą polegać na treningu oporowym, który jest oparty na wykorzystywaniu własnej masy ciała. Pompki, mostki, brzuszki, dipy czy stretching. Właśnie tego można się spodziewać na miejscu. Wystarczy wybrać się na strefę street workoutu przy Żwirki i Wigury 2 w Kraśniku. Dorośli będą ćwiczyć w środę 19, a dzieci i młodzież we wtorki i soboty o 9. Udział jest darmowy, a zapisy na miejscu. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Kraśnickiego Mosiru.
10: Muzyką się żyje.
11: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w przygotowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł.

0: zawsze za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39,
0: jak
1: ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.
2: Future man are done, catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
11: MediaMarkt.
12: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc
0: więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
19: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, między innymi tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
11: Ale paruwa, co?
19: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziłem.

0: przychodziła tu taka pani Ania, miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w ten

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Hiper tania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: I po reklamie.
23: Kraśnik na czasie.
24: I Bartek Ważny z czterech ścian przenoszą się na świeże powietrze. Kraśniczanie mogą skorzystać z kolejnych darmowych zajęć ruchowych w mieście. Akademia Zdrowia rusza z zajęciami Pilates w parku.
25: Akademia Zdrowia serdecznie zaprasza na Pilates w parku. Oddychaj głębiej, ćwicz bliżej natury. Serdecznie zapraszam w każdy wtorek o 18:00 w parku Jana Pawła II w Kraśniku. Weź ze sobą matę, wodę i dobry humor. Zapisy pod telefonem 504 041 33.
24: Przekonuje trener Mariusz Konopa. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 18:00 w parku Świętego Jana Pawła II w Kraśniku.
26: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
27: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
26: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z Skieleckiej Policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
1: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
26: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Dostaniesz coś za świadectwo?
17: No raczej! Rabat od Media Expert!
16: Wow, też chcę!
17: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
16: Mega!
18: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
22: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
23: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
24: I po reklamie.
25: SK.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hello to Wimbledon!
13: Światowe gwiazdy! Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: Oh.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: I po reklamie.
19: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w Zachodniopomorskiem. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
20: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
19: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
21: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Jejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal. Byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą? Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was. A teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu Esca sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu Esca.

0: dzieci. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kuraki. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara, rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gorąco?

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Hiper tania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: I po reklamie.
18: Kraśnik na czasie.
19: I Bartek Ważny, zaglądamy o tej porze do repertuaru kraśnickiego kina. Co można zobaczyć w Metalowcu w trakcie najbliższych dni? Dla młodszych widzów najnowsza część przygód zabawek, czyli Toy Story 5. Tym razem zabawki muszą sobie radzić z cyfrowym światem. Kowboj Chudy wraz z przyjaciółmi mierzą się z nową technologią popularną wśród dzieci. Dla dorosłych kraśniczan z kolei komedia Straszny Film, czyli powrót do klasyki i pastisz na horrory. A wieczorami prawdziwy horror Obsesja. O chłopaku, który używa magicznej zabawki, żeby zdobyć serce przyjaciółki, lecz szybko przekonuje się, że spełnione życzenia mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. Szczegóły na stronie kina Metalowiec w Kraśniku.
20: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
21: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
20: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
11: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Volsiado, to jest SK. Jest 16:01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK, nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy

0: telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco?

0: Zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelink 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy Wopru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
16: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
17: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
16: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Jedynka i Wipery w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

0: Biedronka.pl. Biedronka. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
5: SK. Nakarmić pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Link 4.
11: Masz furę, rozbiłeś furę.
12: Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie. I Bartek Ważny, strefa street workoutów. Te wakacje ponownie będzie miejscem treningu z kalisteniki. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno najmłodsi, jak i dorośli kraśniczanie. Prowadzącym będzie instruktor Dawid Gozdalski. Ćwiczenia będą polegać na treningu oporowym, który jest oparty na wykorzystywaniu własnej masy ciała. Pompki, mostki, brzuszki, dipy czy stretching. Właśnie tego można się spodziewać na miejscu. Wystarczy wybrać się na strefę street workoutu przy Żwirki i Wigury 2 w Kraśniku. Dorośli będą ćwiczyć w środę 19, a dzieci i młodzież we wtorki i soboty o 9. Udział jest darmowy, a zapisy na miejscu. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Kraśnickiego Mosiru.
10: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Wundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: Hello to Wimbledon.
20: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
21: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
20: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
24: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
25: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
26: I po reklamie.
27: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Kraśnik News.
1: Historia komunikacji miejskiej w Kraśniku brzmi trochę jak opowieść o tym, jak miasto uczyło się jeździć autobusem. Od czego to się właściwie zaczęło?
2: Lata 60. XX wieku. Dwa osobne miasta, Kraśnik i Kraśnik Fabryczny. Trzeba dowieźć ludzi do pracy i szkół, więc PKS Kraśnik uruchamia pierwsze linie. To jeszcze nie jest komunikacja miejska, ale dla mieszkańców to przełom.
1: Kiedy pojawia się pomysł, że miasto potrzebuje własnej komunikacji, a nie tylko PKS-u.
2: Kluczowy moment to połączenie obu Kraśników w jedno miasto w dniu 1 października 1975 roku. Okazuje się, że między dzielnicami jest prawie 7 km ulicą Szymańskiego, dziś Urzędowską. PKS nie wystarcza, więc władze decydują. Tworzymy własną komunikację miejską.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: I tu wchodzi na scenę Zakład Komunikacji Miejskiej?
2: Tak. 21 lipca 1976 roku powstaje ZKM w Kraśniku jako filia MPK Lublin. Dzień później ruszają trzy linie przejęte od PKS. Numer 1, 2 i 3. Wszystkie z węzłem przy ulicy Racławickiej.
1: Trzy linie. Czym wtedy jeździli pasażerowie?
2: Na początku ZKM dostaje z Lublina 10 autobusów San H100B. Po 3 miesiącach 37 kolejnych, a jeszcze w tym samym roku autosany H9-35. Zapotrzebowanie rośnie tak szybko, że miasto intensywnie inwestuje w tabor.
1: A trasy zostały jak na początku?
2: Nie. Linia numer 1 zostaje wydłużona do ulicy Cegielnianej. Linia numer 3 do Karpiówki. Do 1990 roku powstaje gęsta sieć połączeń, także z literkami, oraz liczne linie podmiejskie do okolicznych miejscowości.
1: A tabor? W pewnym momencie wszędzie pojawiają się Jelcze.
2: W latach 80. Kraśnik też przesiada się na Jelcze PR110 i M11. W latach 90. tabor szybko się starzeje, więc sprzedaje się wiele Jelczy PR110 i kupuje 8 duńskich autobusów DAP, które jednak wszystkie zostają skasowane do 2002 roku.
1: A sama firma? Na początku to była filia lubelskiego MPK.
2: W 1990 roku ZKM odłącza się od MPK Lublin i przyjmuje nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku. W 1992 roku staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Gminy nie chcą współfinansować komunikacji, więc MPK rezygnuje z większości linii podmiejskich na rzecz prywatnych przewoźników.
1: Czyli prywatne busy wchodzą na rynek. A jednak MPK wraca na wieś?
2: W 1997 roku przywraca obsługę gminy wiejskiej Kraśnik. Początek XXI wieku jest trudny. Mówi się nawet o możliwej likwidacji MPK. Ale w 2001 roku spółka kupuje 4 małe autosany H7-2001, szukając bardziej elastycznego modelu działania.
1: Czyli zamiast się poddać, próbuje się dostosować. Co dalej z zakupami?
2: W 2005 roku pojawiają się 2 busy Iveco Daily. W 2007 2 Neoplany N4009 i MAN NM222. A w 2008 Jelcz L081MB i niskopodłogowy Neoplan N316. Jednocześnie kasowane są wszystkie Jelcze M11 i większość Jelczy 120M, co symbolicznie kończy pewną epokę w kraśnickiej komunikacji.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Kraśnik.
1: Przeskoczmy do 2009 roku. Wtedy dzieje się sporo, prawda?
2: Tak, MPK rezygnuje z obsługi linii numer 1 i 4. Skraca linię numer 7, ale jednocześnie wygrywa przetarg na obsługę komunikacji miejskiej do 2018 roku. W tym samym roku wydłuża ponownie linię numer 7, kupuje nowy autobus autosan Solina i przejmuje linię numer 8 do Sosnowej Woli.
1: Ale ta linia numer 8 nie przetrwała długo, prawda?
2: Nie, linia numer 8 zostaje zlikwidowana w lutym 2011 roku z powodu braku dofinansowania ze strony gminy Dzierzkowice. A wcześniej MPK ponownie uruchamia linię numer 6 do Podlesia. To pokazuje, jak bardzo komunikacja zależy od decyzji samorządów.
1: Za to 2011 rok to duży skok jakościowy, jeśli chodzi o tabor.
2: W ramach regionalnego programu operacyjnego MPK kupuje 5 nowych autobusów autosana i uruchamia ponownie linię numer 9, która łączy obie dzielnice miasta przez Suchynię i Wyżnicę, spajając miasto z okolicznymi miejscowościami.
1: I wtedy wchodzi monitoring, tablice diodowe, system informacji pasażerskiej. To już brzmi jak współczesna komunikacja.
2: W 2012 roku w 5 autobusach montuje się monitoring z 4 kamerami na pojazd. Pojawia się system informacji pasażerskiej i tablice diodowe, a MPK modernizuje siedzibę, dyspozytornie, internetowy rozkład jazdy i wzór tabliczek przystankowych.
1: Czyli nie tylko autobusy, ale też cała otoczka. A jest też wątek sentymentalny, bo pojawia się zabytkowy San.
2: Z okazji Dni Kraśnika 2012 MPK sprowadza na jeden dzień zabytkowlowy autobus San H100. co inspiruje spółkę do uruchomienia programu wycieczek edukacyjnych dla szkół z przejazdami, lekcją historii i zwiedzaniem zajezdni.
1: I jeszcze w tym samym roku pojawia się Solaris.
2: 4 grudnia 2012 roku MPK kupuje autobus Solaris Urbino 9, a rok później sprzedaje Neoplana i w jego miejsce wprowadza turystyczny autokar MAN z klimatyzacją i bagażnikami, który obsługuje wynajmy i wycieczki, dając spółce dodatkowe przychody.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
1: Przejdźmy do zmian tras. W 2014 roku ulica Piaskowa zaczyna odgrywać większą rolę.
2: Od 5 maja 2014 roku linia numer 6 kursuje przez ulicę Piaskową, a od 1 listopada także wybrane kursy linii numer 2 i 7. W grudniu MPK kupuje autobus MAN NL 263, a w czerwcu 2015 roku kolejny pojazd MAN NL 223.
1: I dochodzimy do jubileuszu. 40 lat komunikacji miejskiej w Kraśniku.
2: W 2016 roku firma obchodzi 40-lecie. 22 lipca odbywa się gala z nagrodami dla długoletnich pracowników, a na trasę wyjeżdża specjalna linia obsługiwana zabytkowym jelczem PR100 Berliet. W sierpniu zezłomowany zostaje najstarszy pojazd, Neoplan N4009 z 1995 roku, a w jego miejsce kupuje się Mana NL 223 z 2003 roku.
1: I pojawia się ciekawy test. Mini autobus tureckiej produkcji.
2: Pod koniec sierpnia 2016 roku MPK testuje mini autobus Karsan. Jest na liniach numer 1 i 9 przeznaczony do mniej uczęszczanych tras. To pokazuje, że przewoźnik szuka rozwiązań dopasowanych do realnego potoku pasażerów.
1: Jak wygląda sytuacja taborowa w tym okresie?
2: Wtedy 16 pojazdów obsługuje linie numer 1, 2, 6, 7, 9, 14 i F oraz przewozy szkolne. MPK prowadzi też wynajem autobusów i udostępnia powierzchnie reklamowe, a średnia wieku taboru to około 6 lat.
0: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Kraśnik.
1: Rok 2017 przynosi kolejne wzmocnienie floty i zmiany w rozkładzie jazdy.
2: Przedsiębiorstwo pozyskuje 3 12-metrowe autobusy MAN A21 NL223 z rynku wtórnego z lat 2002 i 2003. Dwa są wyleasingowane, jeden kupiony ze środków własnych. Od 1 marca wchodzi nowy rozkład jazdy z linią numer 8 na trasie Cmentarz Komunalny, Osiedle Domki, Dworzec PKP. Linia numer 1 jedzie przez ulicę Armii Krajowej do ulicy Cegielnianej, a w szczycie wprowadza się takty 10-minutowe.
1: Dwa lata później, w 2019 roku, znów mamy reorganizację rozkładu.
2: Firma wprowadza wspólną częstotliwość na głównym ciągu od ulicy Racławickiej do ulicy Narutowicza. W szczycie co 10 minut, poza szczytem co 15, a rano, wieczorem i w weekendy co około 20 minut. Zwiększa się liczba kursów przez ulicę Janowską i Zaklikowską, a nowością jest weekendowa trasa linii numer 6, powstała z połączenia linii numer 1 i 6.
1: A jednocześnie pojawiają się problemy serwisowe z jednym z autobusów.
2: Z powodu awarii w kwietniu 2019 roku firma sprzedaje Autosan Sun City 9LE i kupuje Mercedesa Citaro K z 2007 roku. To także czas testów różnych modeli autobusów, przygotowujących do większej wymiany taboru.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Kraśnik.
1: W 2020 roku w Kraśniku wchodzi ważna zmiana – program bezpłatnych przejazdów.
2: Od 1 lutego 2020 roku osoby powyżej 60 roku życia, młodzież szkolna oraz dzieci do 7 roku życia mogą bezpłatnie korzystać z kursów MPK. 2 marca rusza nowy rozkład jazdy z przywróconą linią numer 11 oraz nowymi przystankami na Alei Tysiąclecia.
1: Zmienia się też obsługa szpitala i ulicy Słowackiego.
2: Autobusy do przystanków Szpital Powiatowy 01 i 02 jadą teraz ulicami Faustyny, Koszarową i Chopina, a ulicą Słowackiego kursują linie numer 9 i 11, zaczynające i kończące bieg przy bramie fabryki łożysk tocznych, co poprawia dostępność komunikacji w tej części miasta.
1: Na koniec warto zajrzeć w szczegóły tras, bo one pokazują, jak komunikacja miejska spina Kraśnik i okolice. Weźmy na przykład linię numer 1.
2: Linia numer 1 łączy Kowalin i Spławy z centrum Kraśnika, dworcem autobusowym przystanek Kraśnik oraz dzielnicą fabryczną. W kierunku powrotnym jedzie m.in. przez Aleję Niepodległości i ulicę Inwalidów Wojennych. To klasyczny przykład linii, która łączy wieś z miastem.
1: Linia numer 2 i jej wariant 2A to z kolei połączenie Stróży z miastem.
2: Linia numer 2 startuje ze Stróży Wapiennej, jedzie przez dworzec PKP i dworzec autobusowy przystanek Kraśnik do Alei Niepodległości i Racławickiej. Wariant 2A dodaje odcinek przez Kolonię Stróża, a wybrane kursy jadą przez bramę fabryki łożysk tocznych, co jest ważne dla pracowników zakładu.
1: Linia numer 4 i 4A to już kierunek urzędów i dalej.
2: Linia numer 4 łączy Racławicką w Kraśniku z Urzędowem i okolicznymi miejscowościami, a w drodze powrotnej zahacza o Targowisko Miejskie. Wariant 4A prowadzi dodatkowo przez ulicę Fabryczną, bramę Fabryki Łożysk Tocznych i dalej, aż do Bęczyna, typowo jako linia podmiejska.
3: Linia numer 5 to z kolei Mikulin i okolice.
2: Linia numer 5 startuje w Mikulinie, zbiera pasażerów z okolicznych wsi i przez spławy oraz centrum Kraśnika dojeżdża do dzielnicy Fabrycznej i na Racławicką. To typowe połączenie dojazdowe dla mieszkańców podkraśnickich miejscowości.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Kraśnik.
3: Linia numer 6 to Podlesie i dojazd do centrum.
2: Linia numer 6 zaczyna się w Podlesiu. Jedzie ulicą Podleską, Piłsudskiego, zawraca przy ulicy Kościuszki, wraca Piłsudskiego, dalej Strażacką, Narutowicza, do dworca autobusowego przystanek Kraśnik. Potem ulicą Lubelską, Urzędowską, Piaskową, znów Urzędowską, Słowackiego, Balladyny, Aleją Niepodległości i Racławicką. W kierunku powrotnym z Racławickiej jedzie przez Krasińskiego, Mickiewicza, Aleję Niepodległości, Inwalidów Wojennych i Urzędowską.
3: Linia numer 7 to kolejny wariant połączenia Stróży z miastem.
2: Linia numer 7 startuje w Stróży Wapiennej, jedzie przez ulicę Lipową, Komisji Edukacji Narodowej, dworzec PKP, ulicę Kolejową, Lubelską, dworzec autobusowy przystanek Kraśnik, dalej Narutowicza, Plac Wolności, ulicę Kościuszki, Piłsudskiego, Strażacką, znów Narutowicza, wraca na dworzec autobusowy, potem ulicą Lubelską, Urzędowską, Słowackiego, Balladyny, Aleją Niepodległości i Racławicką. W drodze powrotnej z Racławickiej jedzie przez Krasińskiego, Mickiewicza, Aleję Niepodległości, Inwalidów Wojennych i Urzędowską.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
3: Linia numer 9 to ciekawa trasa przez Suchynię i Wyżnicę.
2: Linia numer 9 zaczyna się na ulicy Piłsudskiego, dalej prowadzi przez Strażacką, Narutowicza, dworzec autobusowy, przystanek Kraśnik, ulicę Lubelską, Oboźną, Suchyńską, Suchynię, Wyżnicę Kolonie, Wyżnicę, Wyżniankę Kolonie, a kończy na Mickiewicza Główny. W drodze powrotnej jedzie z Mickiewicza Główny przez ulicę Mickiewicza, Aleję Niepodległości, Racławicką i Krasińskiego. To linia, która łączy miasto z mniejszymi miejscowościami położonymi na północny zachód.
3: Linia numer 10 i 14 to dalsze kierunki podmiejskie.
2: Linia numer 10 startuje w Popkowicach-Zadworzu. Jedzie przez Skorczyce, Góry, Zakościelne, Urzędów, Kajetanówkę, ulicę Urzędowską, Aleję Niepodległości i Racławicką. W drodze powrotnej z Racławickiej jedzie przez Krasińskiego, Mickiewicza i Aleję Niepodległości. Wybrane kursy jadą przez Aleję Młodości, ulicę Graniczną i Cmentarz Komunalny. Linia numer 14 łączy Wierzbice, Zakościelne, Urzędów, Kajetanówkę, ulicę Urzędowską, Aleję Niepodległości i Racławicką. W kierunku powrotnym jedzie przez Krasińskiego, Mickiewicza i Aleję Niepodległości. Wybrane kursy prowadzą przez Góry, Rankowskie, Mikuszewskie, Bęczyn, Natalin, Mikołajówkę, Boby i Moniaki.
3: Są też linie o wyższych numerach, jak 16, 21, 22 i linia F.
2: Linia numer 16 to rozbudowana trasa. Zaczyna się na ulicy Piłsudskiego, prowadzi przez Strażacką, Narutowicza, Zaklikowską, Rzeczycką, ulicę Józefa Widerlika, Pasieczną, Pasiekę, Słodków Pierwszy, Stróże, Kwiatkowice, ulicę Janowską, dworzec autobusowy przystanek Kraśnik, ulicę Lubelską, Urzędowską, Słowackiego, Balladyny, Rondo Pamięci Ofiar Wołynia, znów Balladyny, Konopnickiej, Aleje Młodości, ulicę Wyspiańskiego, Graniczną, Mickiewicza, Krasińskiego, Wyszyńskiego, ponownie Graniczną, Krasińskiego, Kwiatkowskiego, Aleję Niepodległości i Racławicką. Linia numer 21 łączy Wyżniankę Skrzyżowanie i Wyżniankę Kolonie z Kraśnikiem, prowadzi przez ulicę Krasińskiego, Kwiatkowskiego, Aleję Niepodległości, Racławicką, znów Krasińskiego, Mickiewicza, Aleję Niepodległości, Inwalidów Wojennych, Urzędowską, Lubelską, dworzec autobusowy przystanek Kraśnik, dalej Lubelską, Kolejową i dworzec PKP. W drodze powrotnej pomija ulicę Kwiatkowskiego. Linia numer 22 łączy Stróżę Wapienną, ulicę Lipową, Komisji Edukacji Narodowej, dworzec PKP, ulicę Kolejową, Lubelską, Wrzosową i Lasy. Linia F to połączenie Racławickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Alei Niepodległości, Inwalidów Wojennych, skrzyżowania przy Fabryce Łożysk Tocznych, ulicy Urzędowskiej, Fabrycznej i samej Fabryki Łożysk Tocznych, z powrotem przez Fabryczną i skrzyżowanie FLT.
3: Kiedy patrzy się na tę całą historię, od kilku sanów w latach 70. do kilkunastu nowoczesnych autobusów, monitoringów, tablic i rozkładów modułowych, widać, jak bardzo komunikacja miejska w Kraśniku się zmieniła.
2: To opowieść o mieście, które rosło, łączyło swoje dzielnice, szukało balansu między komunikacją publiczną a prywatną. inwestowało w tabor i infrastrukturę, a jednocześnie pamiętało o edukacji, historii i potrzebach mieszkańców. Od pierwszego kursu w lipcu 1976 roku do współczesnych linii z taktem 10-minutowym to ciągła praca nad tym, aby autobus nie był tylko środkiem transportu, ale też elementem miejskiego życia.
0: SK Kraśnik News.
4: Piotr Staszczuk, zapraszam w dzisiejszym magazynie reporterów Garść Historii. Na początek przypomnimy Wam spacer śladami kraśnickich Żydów, który zorganizowali dwaj historycy. Poznacie też bliżej działalność fabryki łożysk tocznych.
0: SK Kraśnik.
4: Kraśnik słynie z produkcji tradycyjnej cegły. Nasz region jest także największym w Polsce producentem malin. A kolejną rzeczą, którą możemy się pochwalić, są łożyska do samochodów. Nasza fabryka łożysk tocznych jest ważnym graczem na rynku krajowym, ale i światowym. W ostatnich latach władze zainwestowały w wiele projektów rozwojowych. O historii łożysk i kraśnickiej fabryki, a także o istotnych projektach mówił nam Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku.
5: Można by rzec, że łożyska są tak stare jak świat. Już w drugim, trzecim wieku przed naszą erą zasada działania łożysk była wykorzystywana do transportu wielkich bloków skalnych przy budowie piramid. Z kolei takie istotne wydarzenie w zakresie łożyskowania to wiek XV, gdzie Leonardo da Vinci dokonał pierwszego opisu łożyska. Było to łożysko kulkowe, nie potrafił go jeszcze wtedy zbudować, bo technologia na to nie pozwalała, jeśli idzie o wykorzystanie stali. Natomiast no, dał podwaliny pod to, że jeszcze dość długo to trwało. W roku 1780 w Strawston w Anglii, to jest taka niewielka miejscowość na północny wschód od Londynu, powstaje wiatrak, który może się obracać i ustawiać łopatami do kierunku wiatru. Tam po raz pierwszy zastosowano łożysko oporowe, kulkowe, gdzie użyto do jego produkcji 52 kule stalowe o średnicy 2,14 cala. Kolejne takie wydarzenie, o którym możemy powiedzieć, dające jakiś tam rozwój, krok milowy w zakresie łożyskowania, to jest rok 1898, kiedy to Henry Timken dokonuje w Stanach Zjednoczonych opatentowania łożyska stożkowego. Natomiast następne takie istotne wydarzenie to jest rok 1949, kiedy to w kraśnickiej fabryce wyrobów metalowych, tak się wtedy nasz zakład nazywał, zostały wyprodukowane pierwsze łożyska kulkowe i to było łożysko 6204. Od tamtego momentu rozpoczyna się era rozwoju fabryki, era rozwoju grup konstrukcyjnych łożysk tutaj produkowanych, która w sposób nieprzerwany trwa do dnia dzisiejszego. Kraśnik posiada zdolności produkcyjne na poziomie 14 milionów sztuk łożysk, z czego można powiedzieć, że około 400 różnych odmian jest produkowanych w skali jednego roku. Fabryka posiada zintegrowany system zarządzania jakością IATF 16949, czyli normy ISO 9001, że nie wspomnę, jak również z zakresu środowiskowego 14001. Posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, która pozwala na dostarczanie łożysk w systemie Just in Time. Można rzec, że w granicach 70% produkcji naszych łożysk jest eksportowanych praktycznie na wszystkie kontynenty, z wyjątkiem tych zimnych. No i jeżeli idzie o głównych naszych odbiorców, tak geograficznie rozłożonych, no to tutaj mamy Niemcy, mamy Włochy, mamy Francję, mamy kraje skandynawskie, Węgry, Wielką Brytanię, no można powiedzieć praktycznie wszystkie kraje europejskie w większym lub mniejszym stopniu, jak również dostarczamy łożyska do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Na naszych łożyskach jeżdżą pojazdy w Australii, w Afryce, jak i w Azji. Jeżeli idzie o, głównie produkujemy łożyska dla przemysłu automotive i zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale również łożyska, które są wykorzystywane w budowie silników elektrycznych, maszyn rolniczych, przemysłu wydobywczego, hutniczego, stalowniczego, wózków widłowych. Dużą grupą też stanowią łożyska wykorzystywane w maszynach rolniczych. I wielu, wielu innych, które tutaj aż trudno wymieniać, bo jest tego naprawdę dużo. Jeżeli popatrzymy na naszych odbiorców, których tutaj możemy zauważyć w postaci ich log, no to na pewno są to marki, które Państwu coś mówią. Może ta nazwa Stellantis jest ostatnio taką nowo powstałą, tak, z połączenia się, powiedzmy, Fiata, Chryslera i PSA. Więc to jest takie coś, można powiedzieć, nowego. Natomiast wiadomo, Scania, MAN są to marki oczywiście doskonale znane. Jesteśmy jednym z największych dostawców łożysk do półosi, naczep samochodów ciężarowych. Tutaj mamy tego reprezentanta w postaci BBW, jak również dostarczamy łożyska do renomowanych producentów silników elektrycznych. Tutaj możemy zobaczyć grupę Nidec, SEF, Siemens. Łożyska nasze jeżdżą również w taborze kolejowym, głównie w taborze krajowym, jak również wspominany wcześniej przeze mnie cały przemysł wydobywczy. Może budzić zdziwienie pokazanie dwóch firm, jaką są SKF i Timken, mimo że są to w stosunku do nas firmy konkurencyjne, to nie przeszkadza to w współpracy wzajemnej i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli idzie o SKF, jesteśmy coraz poważniejszym producentem i dostawcą koszy stożkowych. Natomiast jeżeli idzie o grupę Timken, to tutaj świadczymy dla nich usługi w zakresie obróbki cieplnej, wykonawstwa narzędzi, oprzyrządowania, jak i części maszyn. Nasze łożyska jeżdżą w wielu samochodach. Mało kto wie, w jakich samochodach, w związku z tym tutaj możemy zobaczyć niektóre z nich. Także myślę, że marki są znaczące, co też świadczy o tym, jakiej dobrej jakości są nasze wyroby. Jeżeli idzie o grupy konstrukcyjne, to możemy tutaj wyróżnić łożyska kulkowe, też w różnych odmianach, o średnicach zewnętrznych dochodzących do 1230 mm. Mogą być to łożyska jednorzędowe, wielorzędowe, mogą być łożyska skośne, mogą być łożyska samonastawne, oporowe, wachliwe. Tych odmian naprawdę jest dużo. Jeżeli idzie o łożyska wałeczkowe, to tutaj możemy zauważyć też, że są różne odmiany, jedno, wielorzędowe. Tutaj średnica zewnętrzna oferowanych przez nas łożysk dochodzi do 1770 mm. Wspomnę, że powiedzmy największa średnica wyprodukowanego przez nas łożyska dochodziła do 2007 mm. Także to są takie nasze możliwości produkcyjne. Natomiast na dole też możemy zobaczyć łożysko Piasty. Są to wyroby, które w ostatnich latach przeżywają, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozkwit. Stosowane zarówno w automotive, szczególnie w napędach, jak i w maszynach rolniczych możemy spotkać zastosowania tych wyrobów. Cały proces produkcji jest ulokowany tutaj w Kraśniku. Ten proces obejmuje takie główne etapy, jak pozyskanie informacji od klienta o jego wymaganiach, oczekiwaniach. Następnie przeprowadzamy fazę konstrukcji, fazę projektową wyrobów, które później będą produkowane. Następnie, oczywiście ta faza projektowa jest możliwa dzięki wielu specjalistycznych oprogramowań, które używamy u nas w pracy. Takim podstawowym narzędziem jest Romax Designer. Oprócz tego HyperWorks. Używamy też programów typowo CAD-owskich, jak SolidWorks, AutoCAD, programów CAD-owskich. Tutaj również symulujemy w zakresie obróbki cieplnej na gorąco, jak również i w zakresie wtrysku. Oprócz tego oczywiście są programy do sterowania drobiarkami numerycznymi. Po zaprojektowaniu oczywiście następuje faza wykonawcza prototypu oraz wykonywanie wielu testów, które są narzucone warunkami uzgodnionymi wcześniej z naszymi klientami. Po tej fazie, jeżeli wszystko dobrze się zachowa, produkt zostaje jak gdyby zwalidowany przez naszego odbiorcę, dochodzi do uruchomienia produkcji seryjnej. W ten sposób postępujemy praktycznie z każdym wyrobem. Jeżeli idzie o teraz, powiedzmy, w jaką stronę nasze wyroby zmierzają, czy też planujemy, no to możemy powiedzieć, że główne nasze zainteresowania w tej chwili się kierują w stronę łożysk niskoemisyjnych, łożysk o obniżonych oporach toczenia, łożysk o obniżonym hałasie, łożysk szybkoobrotowych w rozumieniu do 24 tysięcy obrotów na minutę. Są to oczywiście wymogi przemysłu samochodowego. To, co jest związane z produkcją samochodów elektrycznych. Więc tutaj czeka nas wiele pracy jeszcze w tym obszarze, ale między innymi utworzenie tego ośrodka, Centrum Badań i Rozwoju, daje te możliwości, podstawy do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju eksperymenty w celu dojścia do wyrobu, który będzie konkurencyjny na rynkach. Kolejne elementy, czy kolejne kierunki rozwoju to oczywiście jeszcze będą łożyska hybrydowe, hub unity, łożyska z uszczelnieniami, ścieczami magnetycznymi. Łożyska, też ciekawa grupa, którą zaczynamy rozwijać, to są łożyska dla przemysłu spożywczego z tak zwanym smarowaniem uzyskiwanym w sposób nalewowy. Co to mniej więcej oznacza? To, że wszystkie przestrzenie wolne w łożysku są wypełnione smarem. Ten smar zastyga, stanowiąc coś w rodzaju, jak gdyby można powiedzieć, takiej substancji, która nie dopuszcza, powiedzmy, zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego, a z drugiej strony no, pełni rolę smarną. To, że my istniejemy na rynku, nie dajemy się wyprzeć przez wielkich producentów, jest między innymi wynikiem tego, że bardzo dużo przeprowadzamy planów prac projektowych, czyli reagujemy na zapytania klienta i wychodzimy do niego z wzorami łożysk. Tak jak na tym slajdzie możemy zauważyć, jest co roku kilkadziesiąt projektów realizowanych w postaci planów prac projektowych, które to projekty nie wszystkie przekształcają się później w produkowane wyroby, ale w większości tak. Już można zauważyć, że w rok 2021, mimo że upłynęło parę miesięcy, to są dane akurat za 7 miesięcy, mamy już ilość projektów uruchomionych, która przewyższa całoroczną ubiegłą ich liczbę. W tym okresie, czyli w latach 2015-2021, te projekty przełożyły się na 123 w pełni uruchomienia nowych wyrobów, a więc takie, które owocowały wyprodukowaniem łożysk i dostarczaniem dla klienta. Możemy zobaczyć, do jakich, powiedzmy, firm, w cudzysłowie oczywiście, te łożyska zostały wyprodukowane, a więc widzimy tu na pewno branżę i samochodową, i branżę wózków widłowych, silniki elektryczne, maszyny rolnicze, jak też kopalnie węgla brudnego i walcownie blach. Średniorocznie ilość nowych produktów, które wypuszczamy, możemy zobaczyć tutaj na tym slajdzie. Oczywiście rok obecny to też nie obejmuje całego roku, w związku z tym ta liczba jeszcze co najmniej dwukrotnie urośnie.
4: W tym miejscu powstało także Centrum Badawczo-Rozwojowe Fabryki Łożysk Tocznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 27 milionów złotych. EPUT zrealizowała go we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Unijne dofinansowanie, jakie pozyskano na ten cel, to ponad 8 milionów.
0: SK Kraśnik.
4: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w przeszłości realizowało projekt Akademia Opiekunów Pamięci. Jego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości. Z tej okazji uczniowie szkoły, a także mieszkańcy Kraśnika wzięli udział w spacerze śladami kraśnickich Żydów. Przewodnikami byli historyk dr Dominik Szulc i nauczyciel historii Mariusz Bieniek. Na tym spacerze był także nasz reporter Artur Mazurek.
6: Jesteśmy tutaj w ulicy Podwalnej ze względu na lokalizację w tym miejscu najstarszego cmentarza żydowskiego w Kraśniku. Tą działkę, która tutaj nam spada, schodzi w dół, która jest tak dosyć mocno zarośnięta i to jest teren najstarszego cmentarza żydowskiego. On się w tym miejscu, można powiedzieć, znalazł nieprzypadkowo. Ta ulica nosi nazwę Podwalna. A dlaczego Podwalna? Te wały były dokładnie na tej skarpie, na szczycie tej skarpy, a cmentarz znajdował się poza granicami miasta w murach. Ten teren, który tutaj zajmują w tej chwili te wszystkie domy, w okresie funkcjonowania tego cmentarza, czyli w wieku XVII, ale także i później, to były przede wszystkim ogrody należące do mieszczan, czyli mieszczanie mieszkali tam wyżej, natomiast swoje ogrody posiadali nie przy domach, bo zabudowa była bardzo gęsta, tylko posiadali je właśnie na tym całym zboczu, aż w dół, aż do praktycznie do samej rzeki. I ten teren, który tutaj się jest tak mocno zarośnięty, to jest teren, który należał do KHU i stanowił najstarszy cmentarz założony prawdopodobnie w roku 1612 i jeszcze w XVII wieku zlikwidowany. Ale to, że przestał funkcjonować w wieku XVII, nie oznacza, że w tym miejscu bardzo długo nie zachowały się widoczne ślady istnienia tutaj w ogóle nekropolii, cmentarza, miejsca, w którym chowano zmarłych. Dlatego, że jeszcze we wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy na Polskę napadli, na tej działce stały normalnie macewy. Za tymi macewami chowali się kraśniczanie podczas słynnego bombardowania miasta z 8 września. Dopiero w okresie wojny usunięto stąd macewy, z wyjątkiem jednej, która, o ile wiem, jest gdzieś tutaj na którejś z tych prywatnych działek zachowana. Tylko z ulicy tej macewy nie widać. To jest macewa stojąca, najstarsza macewa zachowana, najstarsza macewa kraśnicka zachowana, pochodząca z owego XVII wieku. Jak to miejsce wyglądało w przeszłości, to oprócz tego, że tutaj na górze stały mury miejskie, wzniesione w połowie XVI wieku prawdopodobnie, tutaj na dole mieliśmy ogrody, tutaj mieliśmy cmentarz, to jeszcze powiem jedną rzecz. Zeszliśmy tutaj, idąc ulicą Krakowską. W miejscu, w którym Krakowska schodzi tutaj do Podwalnej, znajdowała się furta miejska. Nie było bramy, tylko znajdowała się furta. Przez tą furtę można było wchodzić, wychodzić i się przedostawano z tej części miasta do tych ogrodów i na ten cmentarz. Ale to miejsce było zupełnie inaczej odbierane przez społeczność Kraśnika, tą judaistyczną, mozaistyczną, a zupełnie inaczej przez społeczność chrześcijańską. Dlatego, że dla chrześcijan, inaczej, dla Żydów to było przede wszystkim miejsce pochówków. Natomiast dla chrześcijan, oprócz ogrodów, to było jeszcze miejsce wykonywania pewnych dodatkowych czynności, ja bym powiedział. Tak jak my dzisiaj produkujemy śmiecie i je wyrzucamy do koszy i to wszystko wyjeżdża na śmietnisko, tak kiedyś w epoce nowożytnej nie było to tak dobrze zorganizowane, ale śmiecie trzeba było wyrzucać. Mieliśmy jakieś tam pozostałości ze stołu, mieliśmy potłuczone naczynia, etc. I co kraśniczanie z tymi śmieciami robili? Nie było żadnego wspólnego śmietniska, tylko ten teren poniżej murów miejskich, właśnie specjalnie poniżej murów miejskich, służył, że takie śmietnisko także w sąsiedztwie bezpośrednio tego cmentarza żydowskiego. Jak to śmietnisko wyglądało? Otóż były to po prostu doły wykopane w ziemi, które były jednorazowo wypełniane śmieciami i zasypywane, albo większe doły, które co jakiś czas się zapełniały i dopiero po dłuższym czasie te doły zasypywano, gdy w latach 90. ówczesny kierownik Muzeum Regionalnego w Taśniku, już nieżyjący archeolog Zbigniew Fikrowski, prowadził tutaj badania przy ulicy Podwalnej, to udało mu się odnaleźć kilka takich jam śmietniskowych. Oczywiście dla ludzi w XVII czy w XVIII wieku one nie miały żadnej wartości, bo to były jamy, do których wrzucone śmiecie. Ale dla nas dzisiaj te dawne jamy śmietniskowe mają ogromne znaczenie, bo pokazują to, czym ludzie się na co dzień posługiwali w swoich domach, zwłaszcza w tych, słuchajcie, domach niezamożnych. I że tych jam było tak dużo i one były posadowione na tyle płytko, i to w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, że ja na przykład, mając znajomą tutaj na tej ulicy, ona mieszka pod 40, czyli tam kilkadziesiąt metrów w tamtym kierunku, ona ma za swoim domem ogródek. Przypuszczam, że takie same ogródki są za każdym z tych domów oraz za tymi kamienicami. Gdy ona ten ogródek uprawia, to fragmenty potłuczonych naczyń, liczące często po kilkaset lat, wychodzą normalnie z ziemi, można je zbierać i tego są naprawdę bardzo, bardzo duże ilości. Dlaczego ten cmentarz w tym miejscu przestał funkcjonować? Przede wszystkim on miał dosyć wątpliwą lokalizację, jeśliśmy popatrzyli na tą część miasta, która była zajmowana przez społeczność żydowską. No bo wiemy, gdzie znajdują się synagogi, które zostały wzniesione nieco później, ale prawdopodobnie tamta część miasta była zajęta przez społeczność żydowską, natomiast tutaj znajdował się cmentarz. To wymagało przechodzenia na ten cmentarz, między innymi przez kondukty pogrzebowe, przez cały rynek. Ludność Kraśnika, kraśniczanie narodowości wyznań chrześcijańskich, żalili się władzom, a właściwie to właścicielowi miasta, czyli to byli kolejni ordynaci zamojscy, że ci Żydzi przychodzą z tymi konduktami, płacząc i lamentując przez poprzek tego rynku na ten cmentarz. Stąd nakaz ordynata przeniesienia się, słuchajcie, z tym cmentarzem w zupełnie nowe miejsce. Stan tego cmentarza jest fatalny. Z tego, co mi wiadomo, to te krzewy, które tutaj rosną, to są jakieś krzewy, które zostały sprowadzone gdzieś w latach 60. czy 70. ze Związku Radzieckiego. Ponoć miały być w jakiś sposób wydajne, ale okazało się ostatecznie, że to był straszny niewypał. One po wykarczowaniu dalej odrastają. Są bardzo gęste, także ten teren jest bardzo trudny do utrzymania. Pomijam to, że on jest nieco zaśmiecony, natomiast myślę, że w jakiejś perspektywie czasu uda się tutaj nieco porządku zrobić, zwłaszcza, że ta działka, na której ten cmentarz się znajduje, bo przecież tam pochówki dalej są, słuchajcie. To nie jest tak, że cmentarz przeniesiono, to tutaj rozkopano ten cmentarz i przeniesiono szcząt. Żydzi to do zasady nie przenoszą swoich zmarłych z miejsca na miejsce, dlatego że naruszenie kości człowieka oznacza naruszenie spokoju duszy w niebie. Jeśli cmentarz jest zagrożony, to można dla jego ratowania zrobić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe, czyli można sprzedać nawet to, co jest najświętsze w synagodze, czyli można nawet sprzedać torę, żeby ratować cmentarz. Obecnie ekshumacje są możliwe, ale tylko w bardzo drastycznych przypadkach, w których na przykład planowana jest droga w miejscu pochówku i nie ma możliwości zmiany jej przebiegu. Wtedy oczywiście zazwyczaj naczelny rabin Polski wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Dlatego tutaj w tym miejscu dalej są pochówki. Chociaż ten cmentarz, to miejsce, ta nieruchomość, nie wygląda, to ono jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To jest zabytek, który w ogóle nie wygląda jak zabytek.
7: Z terenu najstarszego cmentarza żydowskiego przy ulicy Podwalnej wyruszyliśmy w stronę Wielkiej Synagogi przy ulicy Boźniczej. Po drodze musieliśmy przejść przez Kraśnicki Rynek.
8: Jest to druga synagoga w Kraśniku. Pierwsza znajdowała się w tej dzielnicy żydowskiej, gdzie byliśmy, prawda, przy cmentarzu tym najstarszym. Wzmianki pierwsze o tej drewnianej synagodze pochodzą z roku 1993. Kiedy wybucha pożar w 1667 roku, cała dzielnica żydowska, w dużej mierze drewniana, po prostu płonie. I wówczas na wniosek mieszkańców chrześcijańskich, mieszkańców Kraśnika, właściciel ordynat Tomasz Zamoyski przeniósł tę dzielnicę właśnie tutaj, w to miejsce. Ta synagoga powstała w latach 1637-1654. Pierwotnie to jest to, ta budowla, mniej więcej jak pani kwadratu o wymiarach 20 na 20 metrów. Wszystkie te przedsionki boczne, górne, prawda, i z dwie strony zostały dobudowane w trakcie rozbudowy i powiększania się dzielnicy żydowskiej. W tym czasie, moi drodzy, w XVII wieku, na początku XVII, szacuje się, że Żydów w Kraśniku było ponad 300 osób, czy dosyć dużo. Co prawda, zarówno po Szwecji, jak i wcześniej powstanie Śmielskiego przestrzeliło ludność nie tylko żydowską, ale również i polską. Procentowo bardzo dużo ludności żydowskiej albo zginęło, albo opuściło Kraśnik. Natomiast już w wieku XVIII następuje gwałtowny wzrost liczby ludności mieszkańców Kraśnika pochodzenia żydowskiego. Na tyle, że trzeba rozbudować właśnie tę synagogę. Widzicie, na górze i z boku znajdują się tzw. babińce. Babińc, czyli wiadomo, że zarówno w judaizmie, jak i w islamie kobiety nie mogą się razem z mężczyznami. Potrzebują oddzielnego pomieszczenia, które jest najczęściej separowane, tak żeby tylko było słychać modły, które prowadzi tutaj rabin. Natomiast nie było widać, żeby mężczyźni rozpraszali kobiet, a kobiety mężczyzn. Są właśnie te oddzielone części zwane babińcami. W tej synagodze już w XVIII wieku ta synagoga mogła pomieścić 700 osób. 300 mężczyzn, którzy modlili się tutaj, oraz 400 kobiet, które modliły się właśnie w tych babincach. Do synagogi wiodły oddzielne wejście dla mężczyzn z tej strony, dla kobiet z drugiej strony, bezpośrednio właśnie do tej części zwanej babincami. Pierwotnie zachowały się tylko ściana wschodnia. Ta synagoga była orientowana na wschód, czyli stronę Jerozolimy, prawda, świętego miejsca nie tylko dla chrześcijan, ale również i dla Żydów. Co się zachowało? Wnęka na Torem, czyli Aron HaKodesh, tak się to nazywa. Tutaj na środku była bima, która niestety nie przetrwała w tej części, tej synagodze do dnia dzisiejszego. No i fragmenty polichromii jeszcze z XVIII-XIX wieku. Jak widzicie, z zewnątrz ta synagoga jest w miarę rewitalizowana, była prawda, przez fundację Wojewódzkiego Żydowskiego. Natomiast na wewnątrz jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
6: Mogę powiedzieć, że wybuch II wojny światowej nie zakończył funkcjonowania tej synagogi, w której się obecnie znajdujemy. Wręcz przeciwnie, aczkolwiek sposób jej użytkowania się nieco zmieni ze względu na funkcjonowanie getta, a później ze względu na to, że tutaj w tym budynku, jak i w budynku sąsiednim, do którego za chwilę przejdziemy, znajdował się obóz pracy. Arbeitslager Kraśnik, on był powszechnie nazywany obozem pracy synagoga. To był obóz pracy dla kilkuset mężczyzn żydowskich, wykwalifikowanych rzemieślników, którzy tutaj w tym budynku i w sąsiednim mieli założone warsztaty produkcyjne, naprawiali obuwie, meble dla funkcjonariuszy władz niemieckich i ten obóz pracy i jego, nazwałbym to, wytwory były na tyle znane, że zaopatrywali się w nie nie tylko miejscowi Niemcy, funkcjonariusze III Rzeszy, ale także Niemcy, którzy o nim usłyszeli i którzy się przekonali o jakości tych wyrobów daleko poza Kraśnikiem. Na przykład szef policji niemieckiej w Karlsruhe zamawiał tutaj jakieś krzesło, jeśli dobrze w tym momencie pamiętam, w roku 1944. Natomiast ta sala, w której obecnie się znajdujemy, ona służyła jeszcze do jednego celu, dlatego że mamy poświadczone to relacjami tych spośród tych około 250 mężczyzn żydowskich, którzy tutaj przebywali, że ta sala służyła także jako takie miejsce teatralne. Żydzi mieli swój teatr i Niemcy raz na jakiś czas dla siebie i dla swojego grona organizowali przedstawienia. W tej sali właśnie były rozstawione krzesła dla Niemców. Tutaj była taki niewielki podest, na którym Żydzi występowali przed Niemcami. Zostali stąd ewakuowani w lipcu 1944 roku i w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie następuje kres takiego użytkowania tego budynku przez społeczność żydowską. Jeszcze po wojnie udało się już jesienią 1944 roku do Kraśnika zaczęło wracać część Żydów, która przeżyła Holokaust. I oni założyli tak zwany Komitet Żydowski, który jeszcze do 1948 roku w Kraśniku funkcjonował. Oni później się rozjechali, głównie wyjechali do Izraela. W związku z tym, że powstało państwo Izrael, uzyskało niepodległość. Jeszcze przez 4 lata tym budynkiem zarządzali. Natomiast czy tutaj odbywały się modły takie, jakie odbywały się w okresie przedwojennym? To szczerze mówiąc nie potrafię na to Państwu odpowiedzieć, dlatego że Komitet Żydowski dysponował już w okresie tym wczesnym powojennym znacznie mniejszą ilością nieruchomości niż w okresie przedwojennym, a potrzeby, pomimo tego, że tych Żydów było do kilkukrotnie mniej ze względu na Holokaust niż tych, którzy byli przed wojną, były niemałe, bo trzeba było jeszcze mieć miejsce, żeby gdzieś ulokować sierociniec. Tutaj istniał sierociniec żydowski w Kraśniku, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, w którym budynku. W którym znajdowało się 35, nazwijmy to, pensjonariuszy, dzieci, sierot i półsierot, które ocalały z zakłady. Także po roku 1948 ten budynek przyszedł na własność Skarbu Państwa i był przede wszystkim użytkowany w celach gospodarczych. To były jakieś tam magazyny żywnościowe w podziemiach. Mamy tutaj ze ścianą, mamy babiniec, czyli ta część, która była użytkowana przez kobiety podczas modlitw. Jakbyście wzięli temu kształtowi okien, zwłaszcza tych dolnych, to ono jest bardzo nieprzypadkowe, jeśli chodzi o podział na część męską i na część żeńską. Dlatego, że gdybyśmy stanęli po tamtej stronie ściany, to przez te okna będziemy mieli większą przestrzeń niż z tej strony tamtą przestrzeń. Dlatego te okna są w taki charakterystyczny sposób wyprofilowane. Kobiety widziały większą ilość mężczyzn niż mężczyźni kobiet. To chodziło o to, żeby obecność kobiet z drugiej strony i widok nie rozpraszał mężczyzn podczas modlitwy.
7: W trakcie wycieczki udzielali się także mieszkańcy Kraśnika. W ten sposób uczestnicy mieli do czynienia nie tylko z historią zapisaną, ale też tą mówioną.
9: Pracowali złotnicy, którzy robili pierścienie dla
6: mistrza. Bardzo możliwe, bo to byli różni rzemieślnicy.
9: To miał być warsztat, który idzie przed stolarzem, bo mieli robić meble dla klientów.
4: Następnie wycieczka przeszła na teren cmentarza żydowskiego przy Strażackiej, łaźni żydowskiej, mykwy przy ulicy Bagno, a wędrówka zakończyła się przy nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Szewskiej. O tym usłyszycie już w kolejnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
4: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Soleckiego, czyli kraśnickiego nauczyciela i kolekcjonera, który swój dorobek prezentuje w szkolnej sali. Na koniec opowiemy o historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
4: Jako kilkuletni chłopak szukał staroci na strychu. Tak zaczęła się przygoda kraśniczanina z kolekcjonerstwem. Marek Solecki jest nauczycielem biologii w zespole szkół nr 3. W 1995 roku założył tam szkolną izbę historyczno-etnograficzną. Aktualnie jest to największe w Polsce szkolne muzeum. O swojej pasji opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
10: Na początek proszę powiedzieć, jak tak właściwie zaczęła się pana przygoda z kolekcjonerstwem?
11: Na początek wygląda prozaicznie, bo będąc na strychu starej chałupy mojej babci i dziadka Rubajów tutaj w Budzyniu, to jest dzielnica Kraśnika, zobaczyłem bardzo fajne eksponaty, stare lampy naftowe, jakieś butelki, jakąś wagę, jakieś takie drewniane cebrzyki, czy załóżmy nieski, i to mnie zaciekawiło i po prostu one były niepotrzebne, walały się i zacząłem je znosić do naszego mieszkania w bloku, wtedy mieszkaliśmy z rodzicami.
10: To w takim razie od ilu lat pan kolekcjonuje?
11: No załóżmy 7-8 lat, chociaż wcześniej też już coś zaczynałem, bo pamiętam, że fascynowały mnie takie odciski różnych żyjątek w kredzie i nawet miałem niezłą kolekcję, tak mniej więcej 7-8 kilogramów. Trzymałem to w takiej szafce na balkonie, tylko mamie to się nie podobało, bo zajmowało miejsce przeznaczone na jakieś weki i w pewnym momencie mi to wzięła i wyrzuciła.
10: A co do tej pory udało się panu uzbierać?
11: Co niektórzy mówią, że ja zbieram sprzęt dawny AGD, czyli wszystko, co jest związane z gospodarstwem domowym, czyli jakieś żelazka, wagi, stare garki gliniane, butelki, ale także mam kilka kieratów, sieczkarni i tego typu dużych maszyn rolniczych. A najmniejszymi takimi eksponatami to są na przykład psie numerki. Mam ich w kolekcji około 100 i nawet udało mi się kiedyś napisać fajny artykuł na temat historii psich numerków. On jest dostępny w internecie na stronie internetowej urzędowa, konkretnie Głos Ziemi Urzędowskiej 2018. Tamten artykuł można sobie w internecie poczytać.
10: Jest pan posiadaczem największej w Polsce kolekcji wag produkowanych w Lublinie. Dlaczego akurat wagi stały się takim elementem?
11: Ja mam po prostu taką jedną wadę, tak to nazywam, to swoje kolekcjonowanie, że nie skupiam się tylko na jednym asortymencie, tak jak co niektórzy koledzy moi zbierają tylko wagi, tylko piwne butelki, albo same tylko etykietki po piwie, albo same żelazka. Ja zbieram po prostu wszystko i stąd taka właśnie duża rozpiętość. Natomiast odnośnie wag, pierwszą wagę zdobyłem właśnie, znalazłem na strychu mojej babci, tutaj na Budzyniu, i to była waga niekompletna. Teraz już wiem, że to była waga, czy jest waga, bo jest w moim zbiorze, pana Kolbego z Warszawy, i ciekawostką było to, że jedna szalka była płaska, druga taka wyższa z dzióbkiem na sypkie produkty i ta szalka z dzióbkiem była bardzo ładna, błyszcząca, bo była używana przez babcię do nabierania mąki z worka, który się znajdował na strychu. I jak coś trzeba było upiec, no to po prostu szło się na strych i tą szalką nabierało. Także to była moja pierwsza waga. Natomiast skupiam się w tej chwili na wagach lubelskich. Mam praktycznie w swoich zbiorach eksponaty z 12 różnych albo fabryk, albo zakładów naprawczych z Lublina. Przy czym niektóre to są tylko unikaty pojedyncze w mojej kolekcji, na przykład waga Aleksandra Żurawskiego, czy Fiduta, czy Owsianki. I jeszcze 4 miesiące temu w internecie szperając materiały, szukałem materiały na temat wag, zobaczyłem, że na jednej ze stron są zdjęcia dwóch moich eksponatów, ściągnięte z artykułu na temat fabryki wag Ideala w Lublinie i było oczywiście źródło podane i był kontakt i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Wspaniały człowiek prowadzi tą stronę, ona się nazywa Funtofil, to jest taki projekt międzynarodowy. Praktycznie z całej Europy, ale głównie to się skupia na terenach właśnie wschodniej Europy, środkowej Europy, są zebrane miastami fabryki wag, fabryki odważników i od 4 miesięcy współpracuję właśnie z tym Witalijem Tomcikiem z Odessy. Udostępniam swoje zdjęcia, robię zdjęcia, kadruję je odpowiednio i szukamy historii, adresów danych fabryk. W każdym razie wcześniej 4 czy 5 pozycji było pustych w wykazie wagarstwa lubelskiego, a ja swoimi eksponatami je zapełniłem. Także polecam stronę internetową Funtofil. To poszukiwanie przebiega wielotorowo, bo przede wszystkim to były strychy mojej babci ze strony mamy, ze strony ojca, następnie dalszych członków rodziny, ich sąsiadów i później już wszyscy widzieli na przykład na Budzyniu, że jest taki wnuk babci Stefci Rubajowej, który zbiera starocia, chętnie mnie tam wpuszczano na te strychy i dzięki temu szereg eksponatów zostało uratowanych, bo w tej chwili albo są te chaty zburzone, albo już dachy wymienione, strychy wyremontowane i to praktycznie poszło gdzieś tam na śmieci. Następnie jak miałem pierwszy samochód, to były lata gdzieś 93-94, maluch to był, no to w każdej chwili wolnej, kiedy wakacje miałem trochę czasu, czy jakieś ferie, no to jechało się dosłownie w teren za starociami i zwoziło się całe po prostu duże ilości tych staroci, przy czym praktycznie brałem wszystko, co było stare, wtedy ludzie chętnie puszczali takich ludzi jak ja, mieszkańcy właśnie tych sąsiednich wsi, nawiązywałem rozmowę, tam starałem się tam jakieś znaleźć wspólne tematy, w każdym razie przywoziłem fajne eksponaty i je po prostu się czyściło, konserwowało i wzbogacało moją kolekcję. Następnym

0: Chemia Fichtelbaum Janów Lubelski. To są takie unikalne artefakty. Albo jeszcze obecnie no to portale internetowe, coś tam ciekawego też się kupuje. No i oczywiście giełdy staroci. Te 20 lat temu bywaliśmy z kolegami na giełdzie na słynnym kole, a teraz zostaje Lublin, Rzeszów, Rozwadów, Puławy. No ja tak zostałem wychowany, że po prostu udzielam się społecznie, tak jak moja mama i nie trzymam tych swoich eksponatów, tak jak są niektórzy kolekcjonerzy w domowych pieleszach, że tylko dla siebie, dla najbliższych są do pokazania. Po prostu chętnie je udostępniam. W szkole, gdzie uczę, czyli w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, organizuję na bazie właśnie tej mojej izby historyczno-etnograficznej olbrzymie wystawy. Do tej pory było ich 7. I taka ciekawostka, w trakcie jednej z nich w 2009 roku w ciągu 5 dni tą moją wystawę zwiedziło 1000 zwiedzających. Co pół godziny była grupa albo przedszkolaków, albo uczniów szkoły podstawowej, albo gimnazjalistów, bo wtedy były dni otwarte szkoły. I jeszcze prezentuję te starocia na różnych pokazach z kolegami z klubu. Jestem kolekcjonerem, prezesem od 2007 roku Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów i jakieś dożynki, Dni Kraśnika, Maliniaki, zawsze tam byliśmy obecni ze swoimi wystawami staroci, pokazami na przykład robienia masła i tak dalej, a także robiłem różnego rodzaju pokazy staroci, czy warsztaty ważenia na starych wagach, w przedszkolach, szkołach podstawowych. Także dzieciaki miały wtedy w tym dniu przynieść z domu swoją zabawkę jakąś ulubioną, albo jakieś warzywa, owoce i uczyliśmy się ważyć, znaczy ja ich uczyłem ważyć na starych wagach, zasada ważenia, co jest lekkie, co jest ciężkie, ile to waży, jak odważyć na przykład wybraną ilość produktu, 10 deko cukierków, czy coś w tym rodzaju. Także jeszcze wypożyczałem te eksponaty do szeregu muzeów, między innymi tu w Kraśniku kilkukrotnie, Muzeum Regionalne, czy Muzeum 24 Pułkułanów, czy Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Zamojskie w Zamościu, w Baranowie Sandomierskim, w Mielcu i tak dalej, i tak dalej. Także jestem otwarty. I jeszcze jakieś festyny poza Kraśnikiem, bo na przykład kilkukrotnie, 4 albo 5 razy eksponowałem swoje kolekcjonerskie przedmioty na festynie, które robi Zbigniew Jurkowski z Lublina. To był festyn Pasji Ludzi Pozytywnie Zakręconych i jeszcze raz byłem w Medynie Głogowskiej, bardzo fajny, odbywa się tam taki, można powiedzieć, warsztaty garsarskie, pokazy starego garsarstwa, duży festyn i też tam miałem dużą wystawę staroci.
1: A czy czuje pan jakiś sentyment do niektórych egzemplarzy? Czy ma pan jakieś swoje ulubione zbiory?
0: To się zmienia. Na początku to były takie pamiątki. Dalej są pamiątki rodzinne, bo mam takie na przykład unikalne zdjęcia mojego dziadka, który był ułanym w 24 pułku tu w Kraśniku, stacjonującym. I te zdjęcia na przykład w koszu motocykla Sokół były już publikowane w wielu publikacjach, między innymi Jerzego Majki, który opisywał brygady generała Maczka. Inne pamiątki rodziny pochodzące ze strony mojego ojca, rodziny z Kresów jeszcze, Maksymówka koło Zbaraża i w mojej rodzinie jeszcze był biskup Łukasz Solecki, pochodzący z Kresów, który był wcześniej pierwszym polskojęzycznym rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i udało mi się kupić też parę pamiątek związanych z jego osobą, między innymi książkę Dzieła wybrane Szekspira z pieczątką Księgozbiór księdza Łukasza Solickiego. Także to są takie wspaniałe rzeczy, natomiast później fascynowały mnie właśnie żelazka, skupiałem się głównie na tych żelazkach. W tej chwili jestem wielbicielem wag, można by tak powiedzieć, takim prawdziwym funtofilem, ale wcześniej znowu fascynowały mnie różnego rodzaju butelki, różnego rodzaju przeznaczenia. Mam szereg artefaktów pochodzących z Kraśnika, między innymi z dwóch fabryk wódek w Kraśniku. Fabryka octu spirytusowego, fabryka wody sodowej, to wszystko przedwojenne i jeszcze okoliczne browary, Popkowice, Kluczkowice, Wierzchowiska, Lublin, to 3 browary mam w kolekcji Jęsza, Wetter i okupacyjny browar parowy Jeleń. Co tam jeszcze? Syfony olbrzymie miedziane, takie pierwowzory saturatorów z czasów PRL-u, czyli olbrzymie syfony, które miały 20 litrów i więcej pojemności, stały w sklepach, w jakichś drewnianych beczkach z lodem jeszcze, żeby to było zimne w środku.

0: I można było sobie kupić na miejscu wodę sodową z sokiem lub bez. W tej chwili mam takich syfonów od małego miedzianego, dwulitrowego do jakichś tam 30-litrowych, 54 to jest największa kolekcja w Polsce. Natomiast od pewnego momentu skupiam się głównie na wagach. To są bardzo ciekawe eksponaty, mają swoją ciekawą historię. Chodzi o sygnowania, reperacje, jakieś tam takie miksy, bo na przykład mam dwie wagi Optimusa, które powinny powstać w fabryce Kolbego, tylko jedna z nich ma sygnowania Kolbego, a druga ma Webera, także nie wiadomo, jak je traktować. Tak jak mówiłem wcześniej, od małego lubiłem zbierać jakieś takie skamieniałości i były takie okazje w momencie, kiedy byłem, załóżmy, uczniem podstawówki wtedy, byłem uczestnikiem szeregu obozów wędrownych tutaj w górach i kiedyś trasa jednego z takiego obozu biegła koło Kletna, tam gdzie była chyba kopalnia takiego marmurku. Metodą wybuchową po prostu pozyskiwano ten marmurek i on był używany do robienia lastryko, czyli posadzek, parapetów i tak dalej. I wtedy właśnie odkryto jaskinię niedźwiedzią i my sobie na przykład zmęczeni po jakimś tam kilkunastokilometrowym marszu zjedliśmy sobie kanapki, patrzymy, robotnicy coś tam taczkami, załóżmy, wywożą, jakiś taki rumorz skalny, ale wśród nich są jakieś kawałki kości, zębów, o coś takiego. I pytam się, co takiego. A to mówią, że są to kości niedźwiedzia jaskiniowego. Tutaj właśnie odkopują tą jaskinię. I poszliśmy na układ, ja jeszcze dwóch moich kolegów, że oni mieli przerwę na papierosa, a my zapierdzielaliśmy, kolokwialnie mówiąc, łopatą, taczką i tak dalej, wywoziliśmy za nich, ale co znaleźliśmy w tym rumoszu, to było nasze. Ja wtedy znalazłem trzy kły niedźwiedzia jaskiniowego, jakieś kręgi, w tym szczytowy atlas, kość udową i fajnie to wyglądało, bo później w plecaku tą kość udową miałem w poprzek, załóżmy, umocowaną, jeszcze folię owinąłem, bo już zaczęła pękać na słońcu, a ludzie tak patrzyli, co ja tam niosę. Także to by trafiło gdzieś tam po prostu, no by się zmarnowało. A u mnie w tej chwili jest jednym z eksponatów kącika paleontologicznego, a te takie kości mamuta to po prostu oficjalnie kupowałem na giełdzie staroci. Jest to dozwolone według prawa, także to były na przykład pierwsza kość, to był fragment łopatki kupiony na giełdzie w Lublinie, staroci, za jedyne 30 zł przeliczone na nasze pieniądze. Natomiast pozostałe, na przykład zęby mamuta, to już na giełdzie gdzieś tam w Rzeszowie. Ktoś tam po prostu znalazł na tej zasadzie, na wierzchu, gdzieś tam i później sprzedawał. Ja to po prostu kupowałem na tej zasadzie. A takie na przykład skorupki jaja Oviraptora, no to w internecie też jest to dostępne. Można sobie poszukać na przykład na Allegro. Tylko, że w tej chwili to już są bardzo duże pieniądze. Wcześniej też były pieniądze takie do przyjęcia. Natomiast w tej chwili już niestety jest to praktycznie niedostępne. Nie pojawi się, a jak już, to rzadko. Kiedyś jak się skupiałem na żelazkach, no to praktycznie potrafiłem się gdzieś w piwnicy w moim domu do 11, do 12 z szczota, wiertara i tak dalej. Czyszczenie, konserwacja pastą woskową na gorąco i praktycznie te eksponaty to nie wymagają większych zabiegów, tylko przetarcia skórzu. Mam taką właśnie półkę w domu, gdzie jest 40 kilka, może 50 ciekawych żelazek, dwupoziomowa półka w korytarzu. No to takie najciekawsze rzeczy. Natomiast jeżeli kupuję jakieś na przykład wagi zdezolowane, no to one wymagają już fachowych napraw, w tym takich typowo sztosarskich, dorabiania części. I tutaj jest cała zabawa. W ogóle mam bardzo dużą satysfakcję, jak trafię jakiegoś takiego, w cudzysłowie, złoma, ale ma on w sobie potencjał, tą duszę i po wyremontowaniu, po naprawie zachowawczej staram się zachować jak najwięcej starej farby. Praktycznie takie wagi już są w pełni funkcjonalne, bardzo czułe. Wystarczy położyć kawałek kartki papieru, już reaguje taka waga na ten nacisk. To jest największa właśnie satysfakcja, że coś takiego powinno według niektórych trafić na złom, gdzieś tam do lamusa historii, na śmieci dosłownie, a u mnie mają drugą, po prostu drugie życie i cieszę śmieszną oko kolekcjonerów i jeszcze pochwalę się, że już miałem tutaj wizyty w Kraśniku kilku kolekcjonerów takich bardzo znanych. Ostatnio odwiedził mnie pan Grzegorz Dziedzic z Warszawy, który też jakieś ma bardzo duże kolekcje związane z wagarstwem, różne wystawy organizował, a nawet publikacje wydawał opisujące właśnie historię wagarstwa. Ma ciekawe w tej książce zdjęcia swoich eksponatów, ale jak zobaczył, jakie ja mam, to też mu, można powiedzieć, kolokwialnie kopara opadła, bo mam kilka unikatów, które na pewno chciałbym mieć w swojej kolekcji. Już mnie tam naciska, żebyśmy się wymienili, a ja mówię ostro, że nie, bo to są moje po prostu takie koronne przedmioty właśnie związane z wagami starymi.
1: Został pan odznaczony medalem zasłużony dla kultury polskiej. Co tak naprawdę to wyróżnienie dla pana oznacza?
0: No to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja dla mnie, że mnie doceniają nie tylko tutaj na forum lokalnym, tylko gdzieś już w Warszawie. Ta oznaka była związana z rocznicą istnienia 25-lecia mojej tej Szkolnej Izby Historyczno-Odeograficznej. Także cieszę się, że mnie w Warszawie doceniono. Natomiast w 2015 dostałem podobne odznaczenie resortowe, ale wojewódzkie, czyli oznaka zasłużona dla województwa lubelskiego. Wcześniej zasłużony dla powiatu kraśnickiego, już nie mówiąc o tytule Kraśniczanin Roku, czy też bardzo cenię sobie takie wyróżnienie, wkręcenie przez pana Orłosia do galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Jestem jedynym na razie z Kraśnika wyróżnionym w ten sposób.
2: Marek Solecki udziela się społecznie i chętnie udostępnia swoje zbiory. Organizuje wystawy w szkole, a także na różnych regionalnych wydarzeniach.
3: SK Kraśnik.
2: A na koniec ostatnia część spaceru po Starej Ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starej części Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Pan Michał Pawłowski, no był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszka. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. No, także ze wsi Suchyni. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi mocywami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili przy ulicy, była pompa ręczna taka. To pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stojami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to go znają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił. Mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. Znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to na Czwartku. Sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Słodkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także zresztą pan Adam Dec był też myśliwym, także dziczyzna się trafiała. A z jego siostrą, pana Adama Deca, ożenił się pan Fidelis Łukasik. Jest to na zdjęcia, to jest jego żona. Fidelis Łukasik. I najpierw wspólnie prowadzili tą restaurację, ale później gdzieś tam podzielili się i pan Fidelis Łukasik do tej kamienicy Deców dobudował, to jest zaplecze już nieistniejących zresztą, dobudował sobie budynek i w tym budynku prowadził kawiarnię. To był nowy budynek pana Fidelisa w miarę, bo to były gdzieś lata 60., jak on pobudował, w latach 58 chyba. Mam tu nawet zapisane, bo tu syn pana Fidelisa Łukasika, który mieszka w Lublinie, przysłał mi zdjęć sporo i informacji sporo na temat dziadka Czesława Deca i O, tu jest cała rodzina nawet i gdzieś ich odwiedzili. Tutaj po przeciwnej stronie jeszcze te budynki istnieją. A ta córka nazywała się, miała na imię Krystyna właśnie. I tu z mężem, tu ich rodzina jakaś z zagranicy odwiedziła. Pan, o, tu z dziećmi, pan Czesław Dec był także komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej przez wiele lat. Tu nawet widać, jak przy motopompie sobie stoją, tak? Bardzo dobre zdjęcie. Pan Dec też w wojsku służył, tu przysłał mi właśnie zdjęcie, tylko nie wiem, to jest właśnie pan Dec. O, widać, że piekarz, a później restaurator. A to jest Adam Dec. To jest właśnie przeciwna strona Gwiazdowskich i Wojciechowskich budynki. O, natomiast ten sobie stoi przy domu, Adam Dec. To okres gdzieś tuż powojenny. Także funkcjonowała kawiarnia pana Fidelisa Łukasika i pana Deca. Pan Dec później się pobudował w rynku Łukasika. Natomiast pan Fidelis zamieszkał przy Kościuszki, później był w GS-ie, pracował gdzieś w Kosinie, prowadził cegielnię przy ulicy Żytniej. Teraz tu, gdzie jest za cmentarzem to było, a od pana Fidelisa dokupili i rozszerzyli cmentarz parafialnie w Kraśniku właśnie. Pan Dec był komendantem straży, a później był jego właśnie zięć, pan Fidelis. Pan Fidelis Łukasik. To jest działacz, jak mieszkał na ulicy Wesołej, no to tam zainicjował, bo no, kawiarnia, restauracja w pewnym okresie czasu zaczął się sanepid tam przyczepiać i w związku z powyższym zaczęli budować wodociąg. I to był jeden z pierwszych wodociągów w Kraśniku nowoczesnych, bo no i na tym budynku na ulicy, ulica Wesoła się kończyła i był taki łącznik, to się nazywała ulica Bracka, ten łącznik jest do tej pory. W 78 roku to całą tą stronę prawie wyburzyli i już tych budynków nie ma. Lewa strona została i tam trochę się zmieniła, natomiast prawa strona to jest całkiem nowa, już nie istnieje.
2: A najnowsze historie przeczytacie na prywatnym profilu pana Romana. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: Radio SK. SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek o niezwykłym i mało znanym muzeum w Kraśniku. Będzie też kolejna część historii ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury, a także wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów, na niektórych można nawet zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały między innymi pożarnicze orkiestry. Izba wzbogaciła się także o dwie rzeźby, o których mówi opiekun placówki Szczepan Ignaczyński.
5: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Wkoło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry. Oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra. I czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć. Zwymiarował to, narysował. Ten rysunek się ostał, że tak powiem. Wydał go w albumie, Zinn jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało i tam właśnie jest rysunek tego, a my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa, a między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił, na strażaków zawsze można liczyć. I tu jak widzimy na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało kilka, chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum, a z kolei no jaki związek ma ze strażakami. No znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w brogu, podpalił brog, gdzie tam syna nakrył, zjadnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w otworku, w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, mu się spodobała, rzucał monetę do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze no z całej Polski, to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął, w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Chodla, a tu na tej plaży widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze i tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka, Roberta Jarnuszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskie Góry, a było tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy, bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne, Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina, czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. Mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek, nawet niektóre są takie, które z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda, Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz królewiec, czy Bałten, Bytom. I nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stad Sparkasse Bałten, prawda, czyli miejska kasa oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego, może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich, i kraśniczan, i nie kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa. Tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisłą. Tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, około 140 skarbonek w postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka. I takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben z karbonka, a teraz mamy jeszcze 2 bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Buzon nam doszedł, saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława, batuta, tak? Dyrygencka, buława, batuta,
6: potężna.
5: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgów w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi, czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma, mała jest mała, bo to do potrzeb muzealnych, do sali. To jest. Aha, jeszcze co ciekawego doszło. Znaczy, nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone. I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robię. I tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest, jest taka sala, że tak powiem, trofeów. O, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą, i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi, i tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
6: I jak to się uruchamiało?
5: Silnikiem elektrycznym, na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, która, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. A chyba jest jeszcze? Jest jeszcze.

0: budowała, no 30 lat, tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to no, na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. Tu gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, takie wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe.
1: SK Kraśnik. Na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
2: Prawa strona ulicy Wesoła do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem. I z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki. Nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku. Koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu dwie srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między Rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą. Wspomina to, opowiadał mi także. Dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Snomusowecka z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie. Później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sułtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej. Zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki. No i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii, pani Apolonia weterynarię ukończyła, pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. O, i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7, to jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne, słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Bronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halida. Jest lekarzem okulistą zdanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt, został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 Pułku Łanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie, dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj, natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali.
1: Kolejna część już w następnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek zachęcimy Was do spacerów po nadleśnictwie Kraśnik. Na koniec usłyszycie o historycznym spacerze po ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
1: Nadleśnictwo Kraśnik swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje nawet powiat opolski. To, co wyróżnia je od innych nadleśnictw, to fakt, że ponad połowę terenu zajmują lasy prywatne. Nie oznacza to jednak, że zwykli mieszkańcy nie mogą spacerować wśród drzew. Nadleśnictwo może pochwalić się wieloma pomnikami przyrody, a także szlakami dla turystów. O szczegółach mówi Michał Kosikowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik.
4: Nasze Nadleśnictwo Kraśnik jest położone na trzech powiatach, 15 gmin i 4 miastach, czyli tutaj teren administracyjny jest dosyć rozległy. Administrujemy ponad 12 tysięcy hektarów. Ten teren jest bardzo rozległy ze względu na specyfikę położenia nadleśnictwa i lasów Nadleśnictwa Kraśnik, czyli wśród pól, bo tereny powiatu kraśnickiego czy opolskiego są terenami żyznymi i jest dosyć mocno rozwinięte rolnictwo. Wybierając się do lasu, na pewno trzeba odpowiednio się ubrać, założyć wygodne buty. No i też trzeba zwrócić uwagę na znajomość terenu. Jeżeli nie znamy terenu, to należy poruszać się drogami wyznaczonymi, czy to ścieżkami rowerowymi, czy szlakami pieszymi, żeby się nie zgubić, tak? Jeżeli ktoś by się zgubił, no to musi zwrócić uwagę, odszukać tak zwane słupki oddziałowe, czyli słupek granitowy wkopany na skrzyżowaniu się linii oddziałowych, czyli oddziałów, i odczytać tą numerację. Jeżeli znajdzie taki słupek, odczyta numerację, poda do służb ratunkowych, służby ratunkowe nam przekażą, to będzie łatwo taką osobę zlikwidować. Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik występuje kilka ciekawych ścieżek przyrodniczych. Tutaj w okolicach Kraśnika to mamy ścieżkę rowerową w leśnictwie Rudki, koło miejscowości Rudki, a w pobliżu stacji kolejowej. No, jeżeli jest ciepło, to obserwujemy duże zainteresowanie tą ścieżką rowerową i uczestnictwo na tej ścieżce rodzin całych w okresach letnich. Jest też miejsce do zatrzymania się, do spożycia posiłku, no ale pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy z tych wszystkich ścieżek, to żeby nie zostawiać tych śmieci, tylko zabierać ze sobą. Kolejnym takim miejscem do odwiedzenia jest uroczysko, punkt edukacyjny, który znajduje się na trasie z Urzędowa do Dzierzkowic przy Leśniczówce w pobliżu kapliczki świętej Otylii. Jest również przy tym punkcie edukacyjnym ścieżka spacerowa czy też rowerowa. Znajduje się tam również punkt obsługi rowerów. Jeżeli komuś by się zepsuł rower, to można tam nareparować, są klucze. Oprócz tego punktu edukacyjnego jest zbiornik retencyjny i również przeciwpożarowy, gdzie można podziwiać to ptactwo leśne. A w okresach wiosenno letnich również ten punkt odwiedzają szkoły czy też grupy zorganizowane, gdzie prowadzona jest edukacja. Kolejnym miejscem, gdzie można odpoczywać, jest ścieżka Kleniewo w miejscowości Pomorze, to jest gmina Opole Lubelskie. Też bardzo ładna, malowicza ścieżka przebiegająca nad rzeką i również z platformą widokową na to rozlewisko. Też tam jest również miejsce do rozpalenia ogniska i warto to miejsce odwiedzić. Oprócz tych miejsc edukacyjnych czy ścieżek edukacyjnych można również odwiedzać w każdym miejscu ten las, tylko pamiętajmy również, że ustawodawca pewne zakazy nałożył na obywateli i tak stałym zakazem objęte są uprawy do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, źródliska, tereny narażone na erozję czy też ostoje zwierząt. Również nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia drzewostanu w postaci na przykład wiatrów, to wtedy wprowadzany jest zakaz okresowy, bo jest tam dużo niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy też mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach, to taki zakaz można wprowadzić. I trzecim zakazem okresowym są miejsca, gdzie prowadzi się prace gospodarcze i te zakazy okresowe są jakby widoczne, bo ustawiane są tablice. Również odwiedzający las muszą też zwrócić uwagę na uczestników innych, czyli też do lasu może ktoś sobie wjechać samochodem czy motorowerem. Jest to jakby ustawowo zabronione, nie dotyczy oczywiście służb ratunkowych, czy też osób wykonujących tę gospodarkę leśną, czy też transportu

0: Już w lasach są młode dziki i też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jeżeli widzimy takiego dzika i jakby zachowuje się niepokojąco, to lepiej, żeby opuścić to miejsce, bo w każdej chwili matka tych małych dzików, czyli locha, może zaatakować. No również wybierając się do tego lasu i szczególnie w słoneczne dni, na ścieżkach lubią się żmije wygrzewać, to też trzeba zwrócić na to uwagę, przechodząc, czy taka żmija gdzieś tam się nie wygrzewa. No i oczywiście takim zagrożeniem ze strony pajęczaków są kleszcze. Na okres wiosenny to trzeba zwrócić też uwagę na to, że żeby po każdorazowym wyjściu do lasu wrócić do domu i żeby dokonać przeglądu, czy kleszcza przypadkowo nie ma. Także zapraszamy do lasu w te ciepłe dni, tylko pamiętajmy o właściwym ubiorze, właściwych umiejętnościach co do poruszania się, czy też znajomości terenu lasu, no i o innych uczestnikach, czy też zagrożenia, jakie w tych lasach są, bo również przechodząc w każdej chwili może gałąź drzewa na głowę nam spaść.
1: Mówił Pan o tym, że zwierzęta mogą stanowić dla nas niebezpieczeństwo, czy też żmije, czy też locha, która się martwi o swoje małe, ale ludzie, którzy spacerują po lasach, chyba też mogą stanowić takie niebezpieczeństwo w drugą stronę dla zwierząt. Czy są jakieś takie zasady, jak powinniśmy się do tych zwierząt zachowywać? Czego nie powinniśmy robić?
0: No na pewno jak widzimy dzikie zwierzęta, no raczej z natury zwierzę jest dzikie i będzie swoją reakcję wykazywać, czyli będzie od nas uciekać. No w przypadku, gdy zwierzę zachowuje się niepokojąco, ale tu mam na myśli lisy, no czy też inne zwierzęta, no to może być podejrzenie, że są zarażone wścieklizną i też na to trzeba zwrócić uwagę. No na pewno nie możemy zabierać tych zwierząt tak do domu, szczególnie małych, bo raz, że jest to zabronione przytrzymywanie takich zwierząt. Dwa, nawet jak nie ma w okolicy matki danego zwierzęcia, to prawdopodobnie odeszła matka, żeby odwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie szli w to miejsce.
1: A zdarzają się takie przypadki, że ludzie zabierają młode zwierzęta?
0: Zdarzają się. Co do ptaków, no oczywiście nie niszczymy gniazd, które są założone, szczególnie teraz jednoroczne, ewentualnie wieloletnie. Nie wybieramy jaj, czy też piskląt. To trzeba na to zwrócić uwagę. Nawet innym uczestnikom tego lasu, jeżeli ktoś tutaj tak postępuje, no to trzeba zwrócić na to uwagę. Co do psów, tak? Psy według przepisów, wchodząc z psem do lasu, trzeba go trzymać na smyczy. Spowodowane jest to, że raz może pobiec i za tym zwierzęciem, dwa może wejść w młodnik i wypłoszyć zwierzę, trzy no też są inni uczestnicy w tym lesie, inni spacerowicze czy też rowerzyści i no ten pies może zaatakować. Co do jeszcze tutaj niepokojąc te zwierzęta, ostatnio teraz okres zrzutów poroży jeleni. Mamy okres luty, marzec, kwiecień, gdzie jelenie zrzucają te poroża i są pasjonaci zbiorów tych poroża i samo chodzenie po tych młodnikach, no to już za tym porożem powoduje płoszenie tych zwierząt, gdzie w okresie dnia zwierzęta spoczywają. Odnośnie żmii, to trzeba na to zwrócić uwagę, szczególnie na tym, tak jak już wspominałem, odnośnie miejsc bardzo nasłonecznionych, tam lubi się wygrzewać żmija. No jeżeli nas ukąsi, musimy

0: Szybko skorzystać z porady lekarskiej, bo też może być to ukąszenie niebezpieczne, czy nawet śmiertelne. No jeszcze nie ma sezonu na komary, ale niedługo może ten sezon się zacznie. To też chyba tych komarów w lesie jest dużo i mogą nas tutaj dosyć mocno kąsać, ale oprócz komarów, no, w lesie również z innych owadów takich niebezpiecznych są osy, czy też szerszenie. To też trzeba zwracać na to uwagę, bo osy czy szerszenie zakładają w dziuplach również swoje jakby gniazda, a także no, w takich miejscach, bym powiedział, z drzew spróchniałych, czy też nawet zdarza się, że w młodych uprawach też jakby te gniazda os się znajdują.
1: Okej. Jeszcze mam pytanie, bo na początku mówił Pan o tym, że jak się zgubimy w lesie, to trzeba szukać takiego słupka przy skrzyżowaniach i wtedy możemy służbom powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i wtedy nas znajdą. A co jak nie mamy na przykład zasięgu, to jak wtedy się w tym lesie odnaleźć?
0: No generalnie no trzeba zapamiętać, którą drogą się przyszło, tak? No jeżeli już się zgubimy, no to jak się nie ma zasięgu, no to trzeba właśnie szukać tych słupków. I teraz już samo to, że znajdziemy ten słupek, idąc w poszukiwaniu zasięgu, to możemy już dalej namierzyć, że byliśmy przy takim słupku, jesteśmy w tym rejonie. No jeżeli nie ma no, tego zasięgu, no to trzeba iść dotąd, aż się już zgubiliśmy, to trzeba go poszukać. No chyba, że spotkamy przy osobę przypadkową, to trzeba podpytać, w którym miejscu jesteśmy. No też trzeba mniej więcej zorientować się, no bo jak jeżeli wychodzimy do lasu, to wiemy o jakiej porze, no spojrzeć na słonko, tak, w którym miejscu jest, czy jesteśmy na wschód, czy idziemy na wschód, czy na zachód, także też tutaj to słonko ma znaczenie, mówię, w te pogodne dni. Lasy kraśnickie no nie są, bym powiedział, zwartymi takimi dużymi kompleksami, bo największy kompleks ma 1300 hektarów, to jest przy Kraśniku i jeżeli wejdziemy przykładowo od Kraśnika, no to możemy wejść w miejscowości Rudki, czyli w kierunku Lublina, czy też do S19 też możemy dojść, czy w następnym kierunku Sulów i także raczej gdzieś wyjdziemy w pobliżu jakichś dróg. No, kompleksy duże, jeżeli są zwarte, no to już jest tym troszkę większy problem, bo możemy przejść nawet i kilkadziesiąt kilometrów, za czym dojdziemy do jakiejś drogi, która by nas zaprowadziła, jeżeli oczywiście takie drogowskazy są. Jeszcze też trzeba pamiętać, że przy drogach, dojazdach pożarowych są tabliczki. Dojazd pożarowy numer to też jest jakby świetny atrybut do zlokalizowania, w którym miejscu jesteśmy, czy przynajmniej jaka droga, przy jakiej drodze jesteśmy. Także trzeba zwracać też na to uwagę.
2: Wybierając się na spacer po lesie, pamiętajmy o stroju odpowiednim do pogody.
3: Eska Kraśnik.
2: A na koniec zabierzemy Was na spacer po starej ulicy Wesołej w Kraśniku. Dowiecie się, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Bryki właśnie. I za panem Dreką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genovefa. Mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułku Łanu w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa. To jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Bożechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też. Właśnie Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek. To pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno nie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie, natomiast dalej o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyło. Następnie był łącznik właśnie między Wesołą a Podwalną do ulicy Zgoda. A następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził. Tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. no jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalaistów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkaniec tej ulicy Wesołej, potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów, wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcie związku małżeńskiego. Tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj, w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, bożemielśnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski, pan Saluter, także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł i ona to z tymi 7 dzieci musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim. Więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Darej to był róg Wesołej i Niecałej. To tutaj mieszkali Jurkowscy, państwo Jurkowscy, państwo Czerwińscy, oj, i Wroślakowie. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się to wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To było dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską, a tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
2: W kolejnej części przejdziemy się na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: promocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your dream.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Krašnik.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo. Raz,